Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: Max.
1: Świat nie ma sensu, jeśli bym go nawet sam nie miał.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

ściemą naprzeciwko mnie, jej wzrok tylko czeka na cynk. Gdybym mógł zabić, to bym jak skiepowany blunt stygł. Jesteśmy nadzy, dawno się wykrwawił nasz wstyd. Nasze zmysły czują bitwy.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

iPhone 7. Pyta czy zejdę, wyjdę, wejdę, nie, nie. Czy jestem sam, co robię potem i wyciąga rękę. Nie jestem sam, idę na bar, śmiechy tu mam, zrobię cię Bart.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: No i dobra, i oni to wiedzą, kto się robi. To jest Roxy White White 1.5. Chcecie więcej w RMF Max.
1: Dzień rana. Dobry, w poniedziałek jesteśmy. Słuchajcie, od razu lądujemy z newsem. No historia niesamowita, ludzie chcieli wrócić z wakacji na Barbadosie, ale no, nie mogli, bo ekipa samolotu British Airways dzień, wieczór wcześniej tak się zabawiła w barze, było tak grubo, że po prostu nie była się w stanie, i to dosłownie nie była się w stanie pojawić na lotnisku, żeby ten samolot zbić po prostu w powietrze.
2: Ktoś tu stracił kontakt z wieżą przed startem.
0: A wy tak dobrze wstaliście, zaczynacie tydzień, zaczynacie poniedziałek. Brawo dla was, jesteście fantastyczni.
1: A ja tak sobie myślę, że jak kapitan coś mówi w czasie lotu, to i tak zawsze brzmi jak bełkot, więc tam żadna różnica.
2: A my kończymy, jakbyście wylądowali.
1: Tak.

0: solidna porcja nowości od samego rana w RMF Max. Axwell i Bon, Whatever Turn You On, to za nami.
1: Nas czeka dzisiaj bardzo ważna zabawa, pytanie o śniadanie, dlatego przypomnijmy wam z zeszłego tygodnia, co jada na śniadanie Norbi.
2: Siemano, czemu ty nie śpisz?
1: Nie śpimy, bo to jest poranek w RMF Max.
3: Siemano, mamy do ciebie pytanie o śniadanie, Norwi.
1: To jest bardzo ważne.
2: Proszę bardzo.
1: Słuchaj, wszyscy się zastanawiamy, na słodko czy na słono?
2: Słuchajcie, ja to mieszam wszystko, jak idzie. Kuchnia staropolska, staroarabska, średniowieczna i śródziemnomorska.
0: Ale czyli jest co, kebaba z truskawkami na przykład?
2: Kebab z truskawkami, kiełbasa z majonezem i krewetki na wiadomo, no z grilla, nie?
3: Wbitej śmietanie.
1: No wiadomo. O rany, dobra, myśmy tu robili zakłady, ale po prostu możemy uznać, że wygrywają wszyscy.
2: Powiem jak stary Polak, zgadza się.
3: Najlepsze w poniedziałku jest to, że my bawimy się dalej z ulubionymi gwiazdami. Dzisiaj kolejne pytanie o śniadanie. Kogo będziemy pytać, kogo będziemy przepytywać, to jeszcze wam nie zdradzimy, ale obiecujemy, że warto być z RMF Max tuż po 8. RMF Max.

0: Ale nas tutaj rozbudzają i kołyszą. To jest Sia i Sean Paul. RMF Max, wstawaj i nie udawaj.
1: Uwaga, uwaga, będzie brzydkie słowo. Brzydkie słowo na P. Poniedziałek.
2: To jest
1: brzydkie słowo. No wiem.
2: Okropne
1: ja
2: słowo.
1: Wiem, że po mnie można się spodziewać czegoś innego, ale akurat chciałem powiedzieć poniedziałek.
0: To dlaczego się można spodziewać po was?
2: Wyrównajmy to. Słuchajcie, niech będzie balans. Poprosimy o ładne słowo na P.
0: No i można SMS-kiem pod 3001 albo na Messengerze RMF Max nagrać głosówkę albo napisać. Zróbmy kolekcję ładnych słów na P.
2: W ten brzydki dzień na P.
1: Napisz nam na Messenger RMF Max słowo na P.

0: Rano. Rano RMF Max gra najlepiej na świecie, ale Farben?
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: I my was pytaliśmy we wstawaj, nie udawaj, jakie jest ładne słowo na P, no bo brzydkie już znamy, to jest poniedziałek. Zalaliście Messengera, bo to na wiadomo, że najlepsza ekipa od samego rana jest już razem z nami. Najładniejsze słowo na P to piątek, według Adriana. To jest bardzo ładne słowo.
4: Bardzo ładne. Ładne. Ja bym dorzucił tu jeszcze pensję i od siebie jedno. Słowo na P, powrót Michała Wiśniewskiego do mandaryny.
3: Jezu, ale dzisiaj będziemy tym grzać, ale będziemy tym grzać.
0: Ale jeszcze ja nie mogłem spać, słuchajcie, naprawdę.
4: Jeszcze na P, peruar. Peruar, co to?
3: To jest dwójka wioślarska bez sternika.
4: Macie fantazję naprawdę od rana.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: To wiecie, jak szef pójdzie na urlop, to jest co, peruar?
3: To jest peruar wtedy, tak. W Joddegu. Michiko.

0: Najlepiej od samego rana wjeżdża on, czyli Dawid Podsiadło i jego sezon w RMF Max. Jest to 6:13 i to jest Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
1: No i siemano ekipa, słuchajcie, pewnie zastanawiacie się, co tam nad morzem słychać.
0: No wiadomo!
1: Jest nowy hit Lata na straganach. Otóż teraz najlepiej sprzedają się nie labubu i nie różne rytyty, tylko takie gniotki, takie pierożki gniotki i takie masło do gniecenia, takie udające.
0: Niesamowite.
2: Bogaty masło, tak. Kraj, dopiero było drogie masło, a teraz już jest jako gniotek na straganach nad morzem.
0: No,
2: wodzi się.
0: Można, bo to się rozpuszcza łatwo. Widziałem też, że są w ogóle nowe stroje kąpielowe.
1: Jakie?
0: To jest kalosze i sztorm, jak w zestawie.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł. Bo w Media Expert taniej masz.
1: No szarp te palmy i będziesz mieć kokosy.
2: Super! Ekstra! Wygrywasz 1000 zł!
3: Ale fajnie, bardzo się cieszę.
1: Kasa de Palma. Wygraj 15 000 zł lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.

0: Słodko od samego rana to Sugar Babes, 6:29.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: No i mamy w Polsce, słuchajcie, jedno z najszczęśliwszych miast na świecie.
0: Aż się uśmiecham sam.
3: No widzisz, Kraków to jest, na piątym miejscu takiego rankingu się
4: znalazł.
3: Ale on pewnie niedaleko za Krakowem. Mhm. Tak, no podobno żyje się w Krakowie fantastycznie, wszyscy są zadowoleni i tak sobie myślę, że może o zdanie pytali nie mieszkańców, tylko turystów.
0: No właśnie, może tak być, no. Może też to być taka miła odmiana, że jak w Krakowie ktoś cię pyta, jak się żyje, zamiast
5: za kim jesteś, mordo?
4: No i też chyba nikogo z tych badanych, no to oni chyba nie jeździ samochodami za bardzo po Krakowie.
2: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: No i pamiętajmy, że Kraków od jakiegoś czasu nie ma prezydenta, więc może to jest, nie wiem, klucz do szczęścia mieszkańców.
0: Próbujcie, bądźmy szczęśliwi.

0: Najlepsi na lato, na rano. David Guetta, Bebe Rexha w RMF Max. 6:30. Wstawaj, nie udawaj.
1: Wakacje, chciałem powiedzieć. Wakacje. Wakacje są, wakacje 2026. Na wakacje za chwilę będziecie jechali. Ale bez czego nie jedziesz na wakacje? To jest to pytanie.
2: No właśnie, ekipa RMF Max, wrzucacie nam na Messengera głosóweczki, ale tak, żebyśmy zrozumieli, czemu nie możecie bez tego jechać. Na przykład,
0: dlaczego wakacje się wtedy nie udadzą?
2: Tak, ja znam przykłady, że ktoś musi jeździć z takim mikserem wielofunkcyjnym. Ja nie mogę pojechać na wakacje bez poduszek.
0: A co się stanie, jak pojedziesz bez poduszek?
2: Jest bardzo źle, niewygodnie się śpi. Raz pojechałem bez, było fatalnie.
1: Matko, no, ale od razu jak posmutniał.
2: No, jak to tylko... Jak tylko możemy, to zabieramy poduszki.
0: No
2: to
0: jest bardzo dobrze.
2: Prosta sprawa.
0: Bez apteczki, ale takiej, wiecie, że na wszelki wypadek, na wszystko i jeszcze więcej.
1: Tak, jeszcze więcej, bo się nie wiadomo, co wydarzy. Bez czego ty nie jedziesz na wakacje? Nie chodzi nawet, jeżeli nie jedziesz za tydzień, ale na pewno jedziesz na wakacje, więc napisz, bez czego ty nie jedziesz na wakacje. Albo nagraj oczywiście nam głosówkę na Messenger RMF Max, bo na to też, na to najbardziej czekamy.
0: Jak jeszcze się nie nagrywałaś, to tym bardziej czekamy i rozdajemy oczywiście wakacyjne gadżety od RMF Max.
1: Jest 6:40, czas powoli wstawać, kochani. To jest Wstawaj, nie udawaj. RMF Max.
3: Reklama. Plus ochota na grilla równa się gorąca promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 15 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
4: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
5: Na paznokcie.
4: A może na ratę? Za nowego SUV-a od Bajk.
6: Teraz Bajk 5. Dostępny w bajkowym leasingu. Od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty. Pij zdrową wodę, to ważne. I pamiętaj, na smak i jakość wody wpływa zawartość minerałów i jej pochodzenie. Dlatego różne marki wód mineralnych smakują inaczej. Jakie są twoje powody do picia wody? Odpowiedz na rmfmax.pl i zgarnij 500 zł na zwiedzanie Małopolski i zapas niezwykłych wód Made in Małopolska. Szukaj wód ze znakiem Made in Małopolska. Tylko wody z Małopolski są tak bogate w składniki mineralne. Co trzecia butelka wody pochodzi właśnie z Małopolski, krainy wód. Pamiętaj, pochodzenie ma znaczenie.
7: Wielka letnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal, niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal, suplement diety, uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: I po reklamie.

0: Ale to jest numeros, ale to grzeje, to jest Alesso i to było Hero z RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Matełko.
3: My przy okazji mamy zagrzanego messengera RMF Max od waszych wiadomości, bez czego nie jedziecie na wakacje.
0: Ale tak, żeby zrozumieć czemu, bo to ważne.
3: To jest ważne i na przykład mamy wiadomość od Pawła.
4: Ja nie jadę na wakacje bez twojej żony, bo bym pojechał bez niej, to nie miałbym gdzie wracać.
3: Ale Paweł już powiedział pa, także chyba już pojechał bez żony. To jeszcze pożegnało w takim razie. Emil?
5: Ja nie mogę pojechać na żaden urlop, żadne wakacje bez przedłużacza.
0: Szanuję, rozumiem.
3: Super to wygląda na prześwietleniu na pewno, bagażu.
6: Ja na wakacje nie jadę bez siebie.
3: Bez siebie.
7: Polecamy dziewczyny, kto jeszcze?
8: Na wakacje nie jadę oczywiście bez powerbanka.
0: To brzmi, jakby właśnie był w drodze na te wakacje.
7: Albo był podłączony do powerbanka. Dajesz jeszcze.
3: Monika na koniec.
9: Ja nie mogę jechać na wakacje bez mojej kołdry.
3: Bez kołdry?
7: Mateuko, razem mielibyście wszystko. Ty wziąłbyś poduszki?
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
7: Moja kołdra?
0: Można jeszcze wysyłać głosoweczki na Messengera. Czekamy, zwłaszcza jakbyś miał to robić, miała pierwszy raz.
3: Bez czego nie jedziesz na wakacje?

0: najwyższy basen. Jak ktoś o tej porze jest, to można poruszać wioderkami razem z Iną i jej Moreni. To 6 minut do godziny 7 w RMF Max.
1: A my cały czas rozmawiamy o tym, bez czego nie możecie pojechać na wakacje. Marcin do nas pisze, że nie może pojechać bez RMF Max. No wiemy ekipa, że musicie akurat mieć zawsze nas przy okazji. Pamiętajcie, że można nas słuchać przez aplikację. Ty się śmiejesz z Marka, nie?
0: Marek, słuchajcie,
2: zdjęcie, że leży na plaży z wiatrakiem? Czy to jest taki...
0: Farelka, napisał Marek, że bez farelki. Tylko, że do farelki potrzebny jest przedłużacz.
1: Dobra, tego się nie spodziewaliśmy.
2: Ale to dobrze, bo w morzu są prądy.
1: Ale więc można zawsze się podpiąć do tego. I też są fale, więc odbierajcie radio przy okazji. Ale jeszcze mamy Radka.
3: No bez moich kochanych psów, które zawsze zabieram na wakacje, wszędzie nad morze i w góry.
1: O, jak super. Fajnie. Czy jest jakiś psi bilet, który trzeba by kupić do samolotu na przykład? Czy bez tego się odbędzie?
0: Max. Uściski dla wszystkich psiarzy o tej porze.
1: I przy okazji pamiętajcie, żeby włączyć swojemu pieskowi Flesza, który punktualnie o 7 w RMF Max.
4: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
6: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G to 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
8: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi, drewniane podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.

0: Jest siódma w RMF Max, a to oznacza najnowsze informacje w pigułce. Anna Łopuszańska, dzień dobry i zapraszam na flash. No i na otwarcie aktualny raport z dróg, konkretnie z S7 w Małopolsce, w zderzeniu dwóch osobówek w Pcimiu. Na Zakopiance ucierpiały dwie osoby. Zablokowany jest pas ruchu w kierunku Krakowa. A korek ma już ponad 2 kilometry.
1: Słuchacie RMF Max.
0: A teraz informacja o potężnym pożarze w stolicy Tajlandii, Bangkoku. Na razie wiadomo o co najmniej 27 ofiarach i 63 rannych. Ogień wybuchł w pubie położonym niedaleko popularnego targu tuż przed północą czasu lokalnego. Stan 22 poszkodowanych jest krytyczny. Według świadków po awarii zasilania doszło do eksplozji, a gęsty dym błyskawicznie wypełnił budynek. Na ten moment nie ma informacji, czy wśród ofiar są cudzoziemcy. Polska mierzy się z chłodnymi masami powietrza, choć na ten tydzień specy od meteo prognozują już zmianę. Jest szansa, że wkrótce znów zobaczymy 30. Już w środę na zachodzie Polski do 28 kresek, tymczasem Europa mierzy się z afrykańskim gorącem. W Hiszpanii, Portugalii, południowej Francji, we Włoszech i na Bałkanach temperatury sięgają nawet 40 stopni i więcej. Eksperci alarmują, że rekordowa fala upałów z końca czerwca mogła przyczynić się do ponad 10 tysięcy nadmiarowych zgonów w Europie. Odwołane bądź opóźnione loty, kilkugodzinne oczekiwanie na rejsy bez posiłku. Zanim o sporcie, informacja dla tych, którzy w te wakacje planują zagraniczny wypad. Pamiętajcie, że to biuro podróży powinno was zadbać.
2: Biuro podróży powinno się zaopiekować konsumentem, nawet w przypadku, kiedy lot został odwołany z przyczyn niezależnych. Biuro podróży powinno wziąć za to odpowiedzialność. Powinno udostępnić nam napoje, powinno udostępnić nam jedzenie oraz udostępnić nam nocleg, który pozwala albo przeczekać do momentu następnego lotu, albo przespać się.
0: Mówił Bartosz Klimczuk z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. A teraz mistrzowski flesz sportowy. 44 reprezentacje już poza mundialem. Poznaliśmy cztery najmocniejsze półfinałowe ekipy. Jutro w akcji Francja i Hiszpania, w środę Anglia zmierzy się z Argentyną, a teraz zmieniamy dyscyplinę, bo sporo działo się też na kortach. W niedzielnym finale Wimbledonu Jannik Sinner pokonał Aleksandra Zwieriewa 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. There's no better place. Nie ma lepszego miejsca do gry w tenisa niż ten kort. To jest zupełnie wyjątkowy dzień. Nie wiesz, ile razy w karierze będziesz mógł zagrać podczas finałowej niedzieli na Wimbledonie. Mówił Jannik Sinner. Polskie siatkarki za burtą turnieju finałowego Ligi Narodów biało-czerwonych zabraknie podczas imprezy w Macao. Przesądziła porażka 2-3 z Japonią w Osace. Na termometrach dziś maksymalnie tak okolice 24 stopni zobaczymy w Krakowie i w Rzeszowie oraz w Lublinie, do 25 w Katowicach, 26 kresek to Suwałki. No i najwięcej dziś pokażą termometry we Wrocławiu, do 27 stopni. Natomiast w ciągu dnia w wielu miejscach jeszcze niestety mają dominować chmury, będą też opady deszczu przelotne, ale jednak, no i może zagrzmieć. Natomiast zachód Polski może się cieszyć z całkiem ładnej pogody.
1: Wstawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
3: Jeżeli jesteście spragnieni najważniejszych informacji, trafiliście w najlepsze możliwe miejsce, bo my je mamy.
4: Co więcej? Będziemy je podawać.
5: I mamy też was, więc to jest super poranek.
3: To jest Wstawaj, nie udawaj w RMF Max. Siemano! Filip Kliber,
5: Karola Kowalska,
4: Mateusz Marek
3: i Wiktor Waligura. Znaczy, on jest tylko muzycznie, ale fajnie, że wpadł mimo wszystko.
5: Ale ma cztery pory roku, a u nas ostatnio jesień, więc można sobie wybrać tą ulubioną teraz w RMF Max.

0: Ten numer robi poranek, Avicii Levels w RMF Max, 10 po 7.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: Ale nie dla wszystkich te wakacje były udane. Na przykład 5 pasażerek nie dotarło na wakacje w chorwackim Zadarze, bo się okazało, że była awantura przed wejściem na pokład samolotu.
0: O.
2: Była awantura, jak samolot jeszcze miał wystartować, ale nie wystartował. Musieli interweniować strażnicy graniczni, trzeba było panie
0: aż
2: wyprowadzić.
0: Tak?
2: No, tam to było grubo, naprawdę.
3: Się... No bo to jest na tych wszystkich TikTokach, na tych wszystkich rolkach, jak one tam się awanturują, wyzywają w tym samolocie i
0: aż
3: naprawdę
0: tak?
3: Cały internet próbuje dojść do tego, co się tam właściwie wydarzyło, na pewno.
0: Na wakacje na Panieńskie leciały?
2: Na
0: tak?
2: Panieńskie oczywiście, na co, na jak awantura,
0: bardzo,
2: na co, no.
0: Ale... Super, no w końcu się okazało, że dziewczyny też potrafią.
2: Tak, Girls Power, yes!
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: Tam im bili brawo w samolocie, więc to był taki pierwszy Panieński, który dostał brawa, zanim się w ogóle odbył.
2: Co za lot! Bausa i Magnetic już teraz.

0: Na playlista skrojona dla całej ekipy RMF Max. To właśnie Wstawaj, nie udawaj, to jest RMF Max, to jest 7:19 i przenosimy się, moi drodzy, słuchajcie, przenosimy.
1: Chińczycy będą podrabiali nasze. No, więc teraz uwaga. Chińczycy nazwali jedną ze swoich miejscowości Bolesławiec, czyli po polsku, żeby móc legalnie pisać, że ich ceramika, czyli ceramika z Chin, jest z Bolesławca. To tego chińskiego, nie polskiego.
2: O, żeby podrobić naszą, no taką tak, ładną, takie to... te białą w niebieskie kropki.
1: No. Tak,
0: IQ 300 to jest, moi drodzy. IQ 300, no.
1: Niesamowite.
2: To jest, jakbyś miał przespać w garażu, obudzić i powiedzieć, że jesteś Mercedesem. Gratuluję.
0: A moje zaimki to jazda, gwiazda.

0: Każdy teraz je przy RMF Maxi. Wstawaj, nie udawaj. Najlepsze hity tylko u nas.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
0: I to jest, moi kochani, ten moment, w którym odpalamy najważniejsze informacje i przy okazji już każdy może domyślać się, o co chodzi.
3: Powiedzmy to, Michał Wiśniewski wrzucił na rolce wczoraj, że wrócił do mandaryny po 20 latach. Brawo, gratulacje.
0: Brawo!
3: Wszystkiego dobrego.
4: Świat się cofa, słuchajcie. No niesamowite, ale z drugiej strony tak sobie myślę, że jak Michał Wiśniewski po dwóch dekadach wraca do byłej, no to co, to po urlopie się nie da wrócić po dwóch tygodniach do roboty.
3: No pewnie.
4: Tak.
0: Kochani, to jest czas na drugą rundę po prostu.
3: Powtarzamy świat od nowa. Ale tak sobie myślę, że pewnie wystarczyło, że ona tylko tak spojrzała na niego i spytała: hej, znasz Every Night?
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: No i pytanie, czy znał, czy nie znał.
3: Opa!
4: Już zna na pewno.
0: Jesteście najlepsi ekipą RMF Max. Dawid Podsiadło i Na Błysk.
3: Przeżyjemy 20 lat razem. Kolejne.

0: No i tak idziemy do pracy. Latem o poranku, 20 minut przed 8. Another i Talk to You w RMF Max.
1: Tymczasem ludzie w Peru oszaleli.
2: Ludzie w Peru oszaleli. To jest ta informacja.
1: No. Na punkcie Halanda. To zawodnika Norwegii. I teraz nadają dzieciakom imię po Halandzie. Już podobno 500 dzieci nosi imię Erling i nazwisko Haland.
2: Ja, 500. To jest w ogóle chora liczba, nie?
3: Ty mój mały Wikingu.
2: Ale śmiesznie teraz w ogóle będą wyglądały wywiadówki w Peru, nie? Aha. Przepraszam, czy są rodzice Halanda? I wtedy cała klasa zostanie.
0: Halandinka dla dziewczynki.
4: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. The hits
5: play here. Posłuchaj, to bardzo ważne. Wybierz najlepsze hity na swoje wakacje. Do wyboru wszystko, co najlepsze. Hop Bands Extra. Najlepsze hity z ekstra dodatkami. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
6: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
7: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
8: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 48 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: I po reklamie.

0: Perfekcyjne śniadaniowe numery to David Guetta, Alok. 10 minut do 8 w RMF Max.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: I słuchajcie, ekipa, przygotowaliśmy dla was specjalne wydanie informacji, ponieważ w związku z informacją, że Michał Wiśniewski wrócił do Mandaryny, przygotujcie się na to i trzymajcie się mocno, bo będą jajca.
3: Michał Wiśniewski wrócił do Mandaryny po 20 latach przerwy. Specjalnie dla słuchaczy RMF Max krótkie podsumowanie tego, co wydarzyło się w tym czasie na świecie.
2: Minął czas świetności takich portali i komunikatorów jak Gadu Gadu, Nasza Klasa, Fotka.pl i Sympatia.pl. Najlepszym polskim piłkarzem nie jest już też Emmanuel Olisadebe.
0: Wyemitowano około 3,5 tysiąca odcinków Klanu oraz serialu M jak Miłość, a SMS-y przestały kosztować 40 groszy.
3: W ciągu dwóch dekad reprezentacja nie wygrała ani Euro, ani Mundialu. Mariusz Pudzianowski dopiero zaczynał karierę strongmana, a Adam Małysz przestał skakać.
2: Polski internet wzbogacił się o takie hity jak Ale urwał, Jestem hardkorem i Będę grał w grę. Przestaliśmy też używać 7 różnych ładowarek do telefonów.
0: Świat poznał sagę Zmierzchu, przygody Harry'ego Pottera, grę Wiedźmin, no i 4 części GTA. A płyty CD ich troje przestały być dołączane do pani domu.
3: A, no i od tego czasu Michał Wiśniewski miał jeszcze 4 inne żony.
4: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Zgubiłam się, 3, przepraszam, 3.
2: Ekipa, 20 lat minęło i właśnie fajnie, a dajcie znać Messengerem RMF Max, nagrajcie nam, co się jeszcze zmieniło przez te 20 lat.
0: U nas.

0: piękne głosówki nam nagrywacie na temat tego, co się zmieniło w ciągu ostatnich 20 lat. Cały czas możecie je wysyłać na naszego Messengera, bo będziemy zbierali, to potem robili specjalny serwis. To wszystko z okazji 20-letniego powrotu mandaryny i Wiśniewskiego.
1: To jest news dzisiejszego dnia, ale to serio ważne newsy już za moment, bo za 3,5 minuty w RMF Max w najnowszym fleszu będzie też oczywiście prognoza pogody. A to wszystko o 8, więc jak do pracy na 9, to najwyższa pora wstawać.
2: Osobiście nie mogę się doczekać.
3: Max. Reklama. Ale duża.
4: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
3: To co?
4: To do Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
6: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
7: Ale ten dzień leci! Ha, jak na rollercoasterze! Dlatego mówimy stop!
8: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
10: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: I po reklamie.

0: Lato na Maxa.
1: Lato na Maxa!
2: Jest punktualnie godzina 8 w RMF Maxa, to oznacza garść najświeższych informacji w pigułce. Anna Łopuszańska, dzień dobry ponownie i zapraszam. Propozycje pierwszych przepisów w ramach reformy systemu ochrony zdrowia mają być gotowe w tym tygodniu. Chodzi o wyeliminowanie nieprawidłowości w szpitalach. Pierwsze zmiany mają się pojawić we wrześniu.
3: W pierwszej kolejności to ma być górny limit zarobków lekarzy w publicznych szpitalach, czyli 240 zł brutto za godzinę pracy i nowy standard umowy lekarzy, którzy pracują w oparciu o kontrakt, tak by ograniczyć przestrzeń do nadużyć.
2: Tyle od Michała Dobrołowicza. Amerykanie znów uderzyli w Iran. Zaatakowano setki celów w wielu lokalizacjach za pomocą precyzyjnej amunicji, podało amerykańskie dowództwo centralne. Iran w odpowiedzi uderzył w amerykańskie bazy wojskowe w Kuwejcie oraz w magazyny amunicji w bazie lotniczej księcia Hassana w Jordanii. O poranku systemy alarmowe zawyły też w Bahrajnie. Jeszcze dziś dowiemy się, gdzie powstanie Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. W grze m.in. Gdańsk, Katowice, Poznań, Wrocław, Warszawa, Kraków i Łódź. Ośrodek ma być związany z bezpieczeństwem kosmicznym.
0: Słuchacie RMF Max.
2: Tymczasem Szczecin czeka na bezpośredni pociąg do Berlina. Niemcy rozpoczynają właśnie drugi etap przebudowy trasy w kierunku stolicy województwa zachodniopomorskiego. Teraz, by dojechać do stolicy Niemiec, pasażerowie muszą się przesiadać.
4: Oczywiście powinna być kolej do Berlina. Mieszkamy w Poczdamie ogólnie, ale teraz właśnie przejechaliśmy, mieliśmy wolny weekend, więc przejechaliśmy tutaj pozwiedzać. Jeśli właśnie można by było z Berlina tutaj jechać, to pewnie 2 godziny nawet. Bardzo tak. Dużo czasu by się oszczędziło.
2: Usłyszała Anna Pałamar. Obecnie podróż do stolicy Niemiec z przesiadkami trwa ponad 3 godziny. Właśnie rozpoczyna się drugi etap przebudowy linii kolejowej na trasie z Berlina do Szczecina. Chodzi o odcinek od niemieckiej miejscowości Passow do granicy z Polską. I na zamknięcie jeszcze pilna informacja z zachodniopomorskiego. Puma, która od kilku dni grasowała po okolicy, została schwytana. Zwierzę zostało zwabione w okolice Kasinki.
0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
2: Kto awansuje do wielkiego finału mundialu? W grze 4 ekipy. Jutro o 21:00 Francja powalczy z Hiszpanią, a dzień później Anglia z Argentyną. Francuzi wyeliminowali Maroko, Hiszpanię, Belgię. Anglicy pokonali Norwegię, Argentyńczycy wygrali ze Szwajcarią finał w niedzielę. Polskie siatkarki niestety pokonane. Polki nie zagrają w turnieju finałowym Ligi Narodów. Przegrały starcie z Japonią 2-3.
5: Gdzieś te 2 pierwsze sety były mocno pod naszą kontrolą i napawały bardzo dużym optymizmem, no ale gdzieś później Japonki wróciły do gry i tak naprawdę no już później troszeczkę ciężko było je zatrzymać. Niestety przegrywamy w tym tiebreaku.
2: Mówiła przejmująca reprezentacji Polski Julita Piasecka.
0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
2: Jest lepiej, ale niestety jeszcze nie idealnie. Na termometrach maksymalnie dziś okolice 20 stopni w Trójmieście do 24 kresek. Zobaczymy w Szczecinie, w Krakowie, w Rzeszowie i w Lublinie do 25 w Katowicach, 26 to Warszawa i najwięcej 27 we Wrocławiu. Natomiast jest opcja na jakieś przejaśnienia, na rozpogodzenia. Tych najwięcej będzie oczywiście na zachodzie kraju, ale poza tym też niestety przydadzą się parasole. Dziś jeszcze trzeba liczyć się z taką pogodową mieszanką.
6: Bo ja się na chwilę zamyśliłem. No. Te Japonki to z kim grały? Z Kroksami?
7: Tak? Nie, z Kubotami.
6: A, z Kubotami to wakacje, no wiadomo, no tak musi być w RMF Max.
8: Ważne, że sandały i skarpety to jedna drużyna.
7: Kliber.
6: Kowalska.
8: I Matełko.
7: Do 9:00. Wstawaj, nie udawaj. 5:05.

0: Ale bęgery od samego rana w RMF Max. To, żeby was pobudzić. 8:10.
1: Kliber, Karola i Matełko.
2: Bardzo ważna informacja. Proszę o skupienie. Jest poniedziałek, 13.
0: O matko.
2: A to oznacza, że... dokładnie tak jak myślicie.
0: Że
2: mamy wielkie szczęście.
3: Bo to mógł być piątek 13, a jest to poniedziałek.
2: I teraz tak, to szczęście może się wam bardzo przydać, bo możecie wygrać nawet 15 koła w naszej zabawie. Casa de Palma!
3: Szczęście jest, słuchajcie, bo właśnie dostaliśmy informację, że rusza runda bonusowa i razy 790 mnożymy każdego SMS-a, którego przyślecie teraz na 7327 z hasłem MAX.
0: No chyba, że masz zablokowane SMS-y premium, bo wiemy, że też tak mogłeś sobie zrobić, albo mogłaś, to po prostu wejdź na stronę rmfmax.pl i zgłoś się do zabawy online.
3: 7327 koszt 369, tu wysyłacie hasło MAX.
2: Skupmy się, ile szczęścia, ile mamy dzisiaj szczęścia!
4: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Zabrakło ci powietrza z tego szczęścia. Wdech, wydech, poćwiczymy.

0: Numer, który robi upał o poranku 20 po 8. Szymza i Fire Fire w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: My już mówiliśmy to, że Mandaryna oraz Michał Wiśniewski wrócili do siebie po 20 latach.
4: Wszyscy o tym dzisiaj będą mówić.
3: To jest news absolutnie tego dnia, ale przy okazji my już przedstawiliśmy, co się wydarzyło w ciągu tych ostatnich 20 lat. Teraz czas na najlepszą ekipę, czyli na ekipę RMF Max. W dużym skrócie, was.
0: Michał Wiśniewski wrócił do Mandaryny po 20 latach przerwy. Specjalnie dla słuchaczy RMF Max krótkie podsumowanie tego, co wydarzyło się w tym czasie na świecie.
5: Krzysiek Ibisz jest 20 lat młodszy.
6: Z radosnej uczennicy stałam się nauczycielką. Też radosną.
7: Michał Wiśniewski miał tyle samo rząd, co konsolę PlayStation.
3: My teraz, żeby na pewno wyjaśnić tę sytuację, musimy się połączyć z naszym reporterem, który wyjaśni, o co chodzi z konsolami PlayStation. Halo Mateusz?
4: Jestem tu, kochani. Jestem. Michał Wiśniewski idzie z żonami równo jak z PlayStation. Ostatnio była piątka, szóstka nie wyszła, no to wraca do dwójki.
1: Max. Reklama.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
11: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
12: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 Million 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
13: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
14: W Media Expert wyprzedaż.

0: górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
3: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control.

0: Ale dobre te hity w RMF Max. The Weeknd i Blinding Lights. 8:31.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Matełko.
3: Tymczasem ważna sprawa. Wyobraźcie sobie, że otwieracie lodówkę i w niej do wyboru jest tylko miód albo dżem. Czy dżem? Co byście wybrali?
4: A dżem czy dżem?
3: To jest pytanie o śniadanie, a w rozstrzygnięciu tej kwestii poprosimy o pomoc Marcina Najmana, będzie w niego dzwonić.
0: Ja mówię miód.
4: Ja dżem.
3: Ja mówię dżem.
0: Dobra, to dzwonimy w takim razie. Cicho.
5: Halo, słuchajcie, no jadę rydwanem po lasach i tu słaby zasięg.
3: Czajmy doskonale. Panie Marcinie, rozstrzygamy fundamentalne kwestie o poranku do jedzenia. Panu przepada pytanie, czy lepiej dżem, czy lepiej miód?
5: Miód, tylko miód.
6: No nie!
3: Wygrana!
6: No przekonany ja byłem, że dżem.
5: Cię spokój, no czy ja wyglądałbym, ja bym wyglądał tak, jakbym miał dżem.
3: No dobra, ale co do tego miodu w takim razie?
5: Świeży chlebek, taki, ale taki z...
6: Z piekarni.
5: Nie, czy to mógł, no, a skąd chciałeś? A skąd chciałeś?
3: On w ogrodniczym kupuje Kliber.
5: Ugotować chciałeś ten chleb?
3: A co się robi z chlebem, jak się nie gotuje?
4: No, ale jaki, że odpiekany ten chleb jaki?
5: Z ziemi silniczej piekarni, o to mi chodzi.
3: A, z ziemi silniczej.
4: No tak.
5: Piekarni, taki pyszny.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: No bo wiadomo, z rzemieślniczej piekarni u cesarza, no to musi być rzeźba, masa i kreatyna, nie? Po cesarzowemu, no. Posmarowanie.

0: Wiadomo, że jak ta dwójka zagra, to będzie bardzo dobry poranek. I to wszystko dzięki RMF Max. Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeat It. 8:38.
1: Mogę mieć prośbę?
0: Możesz.
1: Możemy teraz zrobić zabawę. Weź,
0: no Mateusz, to jasne, że zrobimy.
2: No dobra.
0: Jest. To nie zrobimy.
2: To co się bawimy?
1: Zabawa. To może takie coś, że jadę do pracy i widzę. Uwierzycie, co widzę. Patrz, co widzę.
0: Fajne.
1: Nagrywajcie głosóweczki na Messenger RMF Max albo nam napiszcie SMS-a po 3001.
2: Jak nigdy się nie nagrywaliście, to tym bardziej was tutaj utulimy i dobrze się z wami będziemy bawić na antenie RMF Max, więc głosóweczka RMF Max, zapraszamy. Co widzisz jadąc do pracy za swoim oknem?
1: Jadąc, stojąc w korku.
3: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET. Intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
5: Od poniedziałku do środy mleko Polmlek 2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. A ser królewski sierpc w plastrach 3,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
11: Barbara, łatwa kasa?
12: Marian, zawsze.
11: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
12: Sprytnie.
11: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: tańszy produkt 50% taniej. Miksuj dowolnie. Oraz cukier biały marki Diamant lub Polski Cukier. Teraz tylko złoty 32 zł za kilogram przy zakupie 3. Oferta do 15 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
2: I po reklamie.

0: Jak długi dzień pełen słońca.
1: Jak impreza na plaży.
2: Jak nas w namiocie.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
3: Lato na maksa.

0: O, ranna dawka dobrego muzycznego łupania. Alabama Ten.
1: Kliber, Karola i Matełko.
2: Ludzie, zapytaliśmy was, co widzicie, jak jedziecie do pracy. I ja nie mogę, no po prostu ja przyszły nam głosówki.
3: Takie.
2: Niesamowite rzeczy widzicie. Nie wszystkie możemy w ogóle też puścić dalej.
0: Ale super, że jesteście razem ekipą RMF Max, razem z nami. Być może macie po prostu jakieś inne szyby niż my. Bo
3: tak,
0: my
3: zupełnie
0: nie widzimy takich rzeczy.
2: Ale mocno was przytulamy przed miłym piątkę, a za to niektórzy widzą na przykład coś takiego.
4: Policyjny radiowóz kontrolujący innych.
0: O, czyli suszą misiaczki, no wiadomo.
3: Szkoda, że nie wiadomo gdzie.
5: Jadę i widzę, ropa tanieje, tylko 7,19.
2: No i to jest klasa, zarobimy więcej, więcej będziemy zarabiać.
0: Na pewno.
6: Buzie! Buzie widzę! Buzie widzę w tym tęczu!
2: Ja nie widzę! 17 stopni.
1: Słuchasz Poranka w RMF Max.
2: Deszcz, a ten buzie widzisz.
0: Chłopie, gdzie ty to widzisz?
3: Może to buzia śnieżna, wiecie, jest o tej porze, z taką temperaturą?
0: Buzia idzie.
7: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już

0: Nie wiem, czy ja wam mówiłem, ale mam taką umiejętność, że nie potrafię mówić jak Sean Paul. Mówiłem wam już, że nie potrafię, tak?
1: Nie.
0: Że wiem, że jest 4 minuty do 9, że za chwilę będzie flash.
1: Ale to trochę jak góral, jakby Sean Paul pochodził z Podhala.
2: No, faktycznie, powiem tak, nie umiesz.
0: Ale przynajmniej jestem szczery, prawda? I tak. Nie zaskoczyłem was wszystkich.
2: A ja umiem?
1: Ale inne rzeczy robisz dobrze.
2: Teraz flash, będzie flash, będzie. Też nie umiem.
0: Bye. Za chwilę 9 i flash. Zostańcie z nami.
3: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Tego lata żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 17 i 18 lipca w piątek i sobotę widzimy się w Gogolinie na Stadionie Miejskim. Zagrają Trzech Króli, Oskar Cymbs, Fausti, Grzegorz Chyży. Na niezapomniane lato na maksa zapraszają burmistrz Gogolina Krzysztof Reinert, partner trasy Wojanek i RMF Max.
6: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
7: Muszę poinformować po prostu.
8: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
9: No w sumie.
10: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
13: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
12: A co?
14: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
13: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
14: Bo zależy mi na sobie.
13: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
15: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.

0: całą paczką.
1: Na luzie.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa.
4: If you love me, let me heal.
5: Na zegarach 9:00. Słuchacie RMF Max. Marta Tyka. Cześć, witajcie. Zapraszam na flash i pogodę. Osoby odpowiedzialne za aferę w warszawskim szpitalu południowym nie poniosły dotąd wystarczających konsekwencji. Tak uważa prawie połowa Polaków.
6: Tylko co piąty Polak uważa, że reakcja na doniesienia o nieprawidłowościach w szpitalu południowym była właściwa. To przede wszystkim wyborcy Koalicji Obywatelskiej, ale też osoby starsze i z wyższym wykształceniem. Z kolei aż 47% ankietowanych ocenia, że działania obecnej władzy były niewystarczające. Co ciekawe, 13% Polaków w ogóle nie słyszało o aferze w szpitalu południowym.
5: Z wynikami sondażu Opinia 24 zapoznał się Jakub Rybski. Kierowcy podróżujący S61, dajcie głośniej radio. Są poważne utrudnienia między Łomżą a Ełkiem. Osobowe BMW zderzyło się z ciężarówką. Osobówka przebiła barierę i dachowała. Jedna osoba, pasażerka BMW, trafiła do szpitala. Jeden pas ruchu w stronę Szczuczyna jest zablokowany. O poranku w RMF Max spoglądamy też na pogodowe mapy. IMGW ostrzega na Podlasiu i w Lubelskiem przed burzami. Mogą im towarzyszyć silne opady deszczu i porywisty wiatr. Zaraz po fleszu więcej pogodowych szczegółów. Mamy poniedziałkowy poranek, dla wielu może być ciężki. Po kolejnym wakacyjnym weekendzie w RMF Max podpowiadamy, jak zmobilizować się do działania.
7: Najpierw otwórzmy oczy, rozejrzyjmy się, spojrzyjmy przez okno, zobaczmy to słońce. Jeżeli nawet go nie ma, to przyjrzyjmy się temu, co widzimy na zewnątrz i dajmy sobie taką chwilę na to, żeby skupić się na sobie. Czyli myślimy, jak się czuję, co jest z moim ciałem, jak ja przeżywam aktualnie to swoje nastawienie do tego dnia, ten swój nastrój. Zanim sięgniemy do telefonu, zanim rzucimy się w wir różnych rzeczy, które nas tego dnia czekają, skupmy się na sobie.
5: Podpowiadała psycholożka i psychoterapeutka Małgorzata Iwaniuk. A teraz już pora na świeże prognozy od synoptyków.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
5: Nowy tydzień zaczynamy z bardzo przyjemną pogodą. Na słońce możemy dziś liczyć praktycznie wszędzie. Tylko po południu na wschodnich krańcach spece z IMGW ostrzegają przed burzami, którym mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu. Na termometrach dziś od 20 stopni w Trójmieście do maksymalnie 29 w Gorzowie i Zielonej Górze. Wiatr będzie o sobie mocniej przypominać, zwłaszcza na wschodzie i wybrzeżu. Powieje z kierunków zmiennych. Ciśnienie od rana jest stabilne, biometr niekorzystny.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
10: Niektórym już mówimy dobranoc, bo pewnie kończą swoją drugą zmianę, ale chcielibyśmy was od razu zapytać też.
11: Słuchajcie,
10: na 3001.
11: Jakbyście napisali SMS-ka, on jest bez żadnych dodatkowych kosztów, tak po prostu z dobrej woli, wysłać nam plusa. Jak uważacie, że zrobiliśmy dobry poranek wam, to czekamy na plusiki.
12: Podobało?
11: Jak w szkole.
12: Ucieszmy się.

0: Oda do weekendu. Po godzinie 9 od Roxy i White 2115. Chciałam ciebie więcej.
1: A kto nie chciał, no? Kto nie chciał?
0: Każdy by chciał, ale jedno jest pewne. Dzisiaj wszyscy chcemy, żeby ten poniedziałek dobrze przebiegał i bardzo dobrze, że macie włączone RMF Max.
1: Z nami będziecie mogli przejść przez poniedziałek na skróty i tu mrugam, bo będzie zabawa, w której będzie można wyciągać zestawy letnich gadżetów od RMF Max. Podpowiemy, jak zarobić z RMF Max dużą kasę. Do 13 z wami w pracy i na urlopie.
0: I z masą hitów. Max. Eminem z Rihanną już za moment. Anka i Fioła, dzień dobry. Grunt to znaleźć się w dobrym towarzystwie.
2: A

0: klasyki w poniedziałek działają najlepiej. To Agnes i Release Me w RMF Max. No i to też niektórych obudzi. Mamy w Polsce 700 medycznych milionerów.
1: Jesteś, jak ktoś ma teraz za niskie ciśnienie, to idealnie uleczyliśmy, prawda? Bo to może skoczyć natychmiast.
0: Z rządowych danych wynika, że wśród lekarzy 700 milionerów.
1: Wow.
0: Już mamy na 100%. I uwaga, co ciekawe,

0: Poznaniu na Uniwersytet Medyczny ponad 20 osób na jedno miejsce, jeśli chodzi o studia.
1: No widzicie?
0: No bo to teraz trwa rekrutacja.
1: Dokładnie. Ja tak sobie tylko pomyślałam, że jeżeli uda się jednak uregulować jakoś tą sytuację z zarobkami lekarzy, to chętnych na medycynę będzie tyle, co na teologię. Bo to w końcu miał być zawód z powołaniem, nie?
0: Amen. Albo bardziej lament niż amen.
1: Niż amen, przypominam ci.
0: Słychać. Wiktor Waligura w głośnikach.
1: 4 pory roku.

0: Ależ oni mają wygar, Mikolas i Trips. Wchodzą z mocą w ten poniedziałek.
1: Poniedziałek 13. Jak dobrze! Czekaliśmy na ten dzień.
0: Tak
1: pełen
0: jest.
1: Szczęścia, pełen radości.
0: A jak?
1: 13 dzień miesiąca w poniedziałek, bo mamy dla was coś wyjątkowego.
0: My się wcale nie śmiejemy, tylko naprawdę jedynka i trójka dzisiaj przynoszą szczęście w RMF Max. W zabawie Casa de Palma do wygrania 15 000 zł. Ale teraz, jeżeli macie w swoim numerze telefonu jedynkę i trójkę, no to zgarniacie podwójny bonus.
1: Przez najbliższe 10 minut każdy zyskuje 1000 losów, wchodząc do zabawy tylko raz. Ale skoro 13 dziś, to ten, kto jedynkę i trójkę ma w numerze telefonu, dostanie dwa razy więcej losów, czyli 2000, wchodząc do zabawy tylko raz. Łapcie za telefon teraz, bo macie tylko 10 minut.
0: 7327 SMS o treści MAX wysyłacie za 3,69 z VAT-em i już jesteście w grze o 15 000 w naszej specjalnej rundzie bonusowej.
1: 7327 SMS o treści MAX.
2: Reklama.
3: Tak, bo wiesz co? Prędzej palma mi tu zaraz wyrośnie.
2: Tak, tak, pod palmą wyrośnie. Tam nagroda.
4: Casa de Palma. Wygraj 15 000 zł lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
6: Bo w Media Expert taniej.
4: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flesz sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
8: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
9: Takiej okazji nie da się przegapić. Teraz w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś ziemniaki wczesne polskie Luzem, cena przed obniżką 2,99. Teraz tylko złoty 29 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.
13: Na słowo.
14: Na metę.
15: Kamperem.
16: Bez granic.
17: Na lody.
18: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
19: Lato na maksa!
20: Nowy tydzień zaczynamy z bardzo przyjemną pogodą. Na słońce możemy dziś liczyć praktycznie wszędzie. Tylko po południu na wschodnich krańcach specy z IMGW ostrzegają przed burzami, którym mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu. Na termometrach dziś od 20 stopni w Trójmieście do maksymalnie 29 w Gorzowie i Zielonej Górze. Wiatr będzie o sobie mocniej przypominać, zwłaszcza na wschodzie i wybrzeżu. Powieje z kierunków zmiennych. Ciśnienie od rana jest stabilne, biometr niekorzystny.

0: dobrze mieć w poniedziałek przy sobie RMF Max. Zaczynamy ostatni tydzień mundialu. W grze została Francja, Hiszpania, Argentyna oraz Anglia, a superkomputer wskazuje, która z tych drużyn ma największe szanse na mundialowy finał.
1: I co?
0: Francuzi 34% szans, potem Hiszpanie 23%, 22% Anglicy i 20% Argentyna.
1: Okej. To brzmi dość ekscytująco, ale jednak muszę przyznać, że wolę te małe zwierzątka, które płyną do smaczka z flagą danego kraju. Jakoś wtedy bawię się zdecydowanie lepiej.
2: To jest nowość RMF Max.
0: W poniedziałek nowości smakują podwójnie. Róbcie głośniej, bo innym będziecie to puszczać.
1: Better Times i Robin Schulz.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Ale duża.
3: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do MediaExpert.
4: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
7: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 48 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.

0: sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Zachodnia Polska dziś z zachmurzeniem małym, centralna i wschodnia z umiarkowanym. No i tam, gdzie będzie dziś najwięcej chmur, może przelotnie pokropić. Przelotnych opadów spodziewamy się po południu na Podlasiu, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, w Świętokrzyskiem i w Małopolsce. Na Podlasiu i Lubelszczyźnie może nawet zagrzmieć. Wartości na termometrach przyjemne. Dziś od 20 stopni w Trójmieście do maksymalnie 30 w Gorzowie. Wiatr powieje umiarkowanie i mocniej z kierunków zmiennych.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
3: I tak zrobiło się już po 10:00 w RMF Max. Witają Anka i Fiołas. Hello!
4: No w poniedziałek to każdy chciałby, żeby to Dawid jednak mówił właściwą godzinę.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Lumix. Przy nim poniedziałek zasuwa jak w automatycznej pralce.
1: Są takie filmiki w sieci, jak pralki tańczą. Dobry soundtrack do tego.
0: No to teraz się zdziwisz, do czego jeszcze można użyć pralki. Bowiem w Świdniku powstała właśnie wyjątkowa pasieka. Pasieka. Ule z pralek zostały zrobione. To są elektroule, tak? Zgadza się.
1: Ale jaki miód z tego można mieć? No bo masz spadziowy, lipowy, to co? Tu będzie bawełniany.
0: Tak, tak.
1: 30-stopniowy. Wirujący miód.
0: Burmistrz Świdnika twierdzi, że najlepszy.
1: No, byle bęben od tego nie rósł.
0: A poniedziałek niech się kręci do przodu. Zaraz, nareszcie i męskie granie.
2: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: W Leroy akcja na łazienkę trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Tak, polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Wielkoletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
9: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
10: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
11: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
12: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
13: I po reklamie.
14: Bez granic!
15: Na trasie.

0: Radzimy sobie z tym poniedziałkiem hitami, no bo to Topik i Becky G, ale także mamy dla was zabawę, która zabierze was na drugą stronę poniedziałku. Poniedziałek na skróty. Mamy zestawy letnich gadżetów do wzięcia.
1: I mamy informację, która będzie ważna dla wszystkich nas kierowców, bo niewykluczone, że wracamy do regulowania cen paliw przez ministerstwo, żeby nie były za drogie. No, dynamiczna sytuacja na Bliskim Wschodzie.
0: Program CPN.
1: Tak.
0: Dlatego dzisiaj skrót, który wy rozwinąć musicie zaskakująco, to właśnie CPN. Czekamy na głosówki na naszym Messengerze.
1: Kiedyś chodziło o to, że ceny paliw niżej, ale to już nas nie obchodzi. Obchodzi nas poniedziałkowa wersja tego hasła, żeby był poniedziałek na skróty. CPN, co poniedziałek nie ogar.
0: Czarny pije napar.
1: A to też.
0: Pomaga. Czekamy na wasze propozycje. CPN, głosówki zbieramy na maksymalnym Messengerze, a za najfajniejsze dajemy zestawy letnich gadżetów.
2: To jest nowość RMF Max.
1: A do zabawy poniedziałek na skróty teraz idealnie pasuje ta świeżynka. Axwell Bone, czyli połowa szwedzkiego duetu Swedish House Mafia i jego Whatever Turn You On.

Jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone pierogi i krokiety Nasze Smaki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie kawy mielone i ziarniste Dallmayr. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego trzywarstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 12,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Biedronka.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
5: Takie jak wszystkie serki wiejskie Mlekowita, teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Miksuj dowolnie. Oraz cukier biały marki Diamant lub Polski Cukier. Teraz tylko 1,32 zł za kilogram przy zakupie 3. Oferta do 15 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
6: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.
8: Na lody, na plażę z ekipą.
9: Leżąco.
8: Na chillowanko.
9: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
10: RMF Max. Lato na maksa.
9: Lato na maksa!
11: Zachodnia Polska dziś z zachmurzeniem małym, centralna i wschodnia z umiarkowanym. No i tam, gdzie będzie dziś najwięcej chmur, może przelotnie pokropić. Przelotnych opadów spodziewamy się po południu na Podlasiu, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, w Świętokrzyskiem i w Małopolsce. Na Podlasiu i Lubelszczyźnie może nawet zagrzmieć. Wartości na termometrach przyjemne. Dziś od 20 stopni w Trójmieście do maksymalnie 30 w Gorzowie. Wiatr powieje umiarkowanie i mocniej z kierunków zmiennych.
9: RMF Max.
10: RMF Max.
9: RMF Max.

0: 3 minuty wietrzenia głowy razem z Johnem Newmanem. Oh, i już w poniedziałek jest trochę więcej powietrza. Love me again w RMF Max.
1: Teraz będziemy dementować, żebyście nie podawali dalej fake newsów, na który wielu z nas się nabrało. Nawet w RMF Max mogliście o tym usłyszeć. Bolesławiec, chiński. To fake news. No, historia zaczęła się od tego, że Chińczycy podobno nazwali miejscowość Bolesławiec, żeby móc pisać, że produkują ceramikę z Bolesławca. No, okazuje się, że jednak sinolożka tłumaczy, nie ma takiej możliwości, by nawet fonetycznie napisać Bolesławiec po chińsku w ich znakach. Plus warto zajrzeć na Google Maps. Nie ma takiej miejscowości na mapie Chin. Zero dowodów, dokumentów, zero zdjęć.
0: Ja to bym bardzo chętnie w ogóle popatrzyła na mapę Chin, które składają się tylko z nazw miejscowości, których produkty podrabia ten kraj. Boję się tylko, że wtedy musiałyby być jeszcze większe.
1: No, ale to są Chiny. Tam nie trzeba zmieniać nazwy miejscowości, żeby móc podrabiać. To DJ Goza i Jason Derulo w RMF Max.

0: oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo masło ekstra Simple polskie lub łaciate, złoty 99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 4,99.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz, tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka, jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi. The hits
8: play here. Posłuchaj, to bardzo ważne. Wybierz najlepsze hity na swoje wakacje. Do wyboru wszystko, co najlepsze. Hot Bands Extra. Najlepsze hity z ekstra dodatkami. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
9: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
10: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. A tylko w poniedziałek masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.

0: Lato na Maxa.
1: Lato na Maxa!
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
4: W RMF Max sprawdzamy świeże prognozy na poniedziałkowe popołudnie. Upał może się nam dawać we znaki na zachodzie. Termometry w Gorzowie i Bydgoszczy mają się rozgrzać do 30 stopni. Im dalej na wschód i na południe, tym wartości będą niższe. Przelotnych opadów deszczu spodziewamy się dziś na Podlasiu, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, w Świętokrzyskiem i w Małopolsce. Na Podlasiu i Lubelszczyźnie IMGW zapowiada nawet burze. Reszta kraju ze sporą dawką słońca.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
5: To jest ten dobry moment, żeby w poniedziałek troszeczkę poklepać się po plecach i powiedzieć: mam tak samo jak ty, Anka i Fiołas. Cześć po 11.
6: Dab dogs, see how does it feel? Na start.

0: Numer skrojony na poniedziałek. Bibi Rexa i David Guetta, Sad Girls w RMF Max. No to pomożemy wam w poniedziałek się trochę rozpieścić. Mamy nagrody rzeczowe. Mamy 15 tysięcy złotych w kokosach w zabawie Casa de Palma. I mamy bonus od teraz przez 10 minut. Każde zgłoszenie mnożymy 1200 razy.
1: Ale to nie wszystko. Mamy też szczęśliwy numerek. Dzisiaj w końcu mamy poniedziałek 13. A więc, żeby był szczęśliwy, to dodajemy 1 do 3, to daje 4 i teraz każdy, kto ma 4 w swoim numerze telefonu, będzie miał podwójny bonus.
0: 2400 losów. Kto 4 ma w numerze telefonu, 10 minut macie, bonusy już działają. Korzystajcie, bo 15 tysięcy jest na wyciągnięcie ręki. Wystarczy za 3,69 wysłać hasło MAX na 7327.
2: RMF MAX.
1: Kokosy strącacie tego popołudnia, ale teraz korzystajcie z bonusów, zwłaszcza jeśli macie 4 w waszym numerze telefonu. 7327, SMS treści MAX.
3: Reklama.
4: Ta, bo wiesz co? Prędzej palma mi tu zaraz wyrośnie.
3: Tak, tak, pod palmą wyrośnie. Tam nagroda.
5: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
7: Kaufland jest!
8: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy mango złoty 99 za sztukę. Tak, mango złoty 99 za sztukę. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram. Zgadza się, 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: Z wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
2: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi, drewniane podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny drobiowo-wieprzowy XXL Peacock. Tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. A Pepsi tylko 7,69 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.
8: Jak pełna odkrętka.
9: Jak długi dzień pełen słońca.
8: Jak wypad na festiwal. Tak brzmi Lato na Maxa.
10: RMF Max. Lato na Maxa.

0: Wait So Long to szwedzka mafia w RMF Max. Norwegowie 28 lat czekali, żeby wrócić na mundial. Już ich na nim nie ma, ale zachwycili. Dlatego, uwaga, w Peru już 500 dzieci nosi imię Erlinga Haalanda. Tak się Haalandem rodzice w Peru podjarali.
1: Znaczy, ja też się trochę jaram Haalandem, nie ukrywam. No.

0: ale tam prawie 500 ma na imię Haaland. Nie na nazwisko, tylko na imię. Haaland Garcia Sanchez na przykład.
1: Coś wspaniałego. No generalnie Erling, powiem tak. U 500 dzieci to, jak będzie kojarzyć się ich imię, zależy od twojego życiorysu. Weź, nie zepsuj tego.
0: To już lepiej i tak po sportowcu niż po bohaterze filmowym. Pamiętasz dziewczynki o imieniu Daenerys?
1: Ojej.
0: Jak po 8 sezonie?
1: Ojej.
0: Mamy miały za złe reżyserom?
1: Teddy Swims, Know It All w RMF Max.

0: Idealnie, pod porę roku Ina i Morenito. Po rekordowo ciepłym czerwcu mamy rekordowo chłodny lipiec. Jak na razie, przynajmniej w porównaniu do poprzednich lat.
1: Niektórzy się śmieją, że lipcopad. I lipcopad to dopiero będzie, bowiem owszem, w tym tygodniu ma się zrobić zdecydowanie cieplej, ale nadchodzą także burze i do tego nawet niewykluczone, że opady gradu.
0: No to podrzucimy wam na urlopy supermoce za moment od męskiego grania i sprawdzimy prognozę.
1: Zostańcie.
2: W RMF Max sprawdzamy świeże prognozy na poniedziałkowe popołudnie. Upał może się nam dawać we znaki na zachodzie. Termometry w Gorzowie i Bydgoszczy mają się rozgrzać do 30 stopni. Im dalej na wschód i na południe, tym wartości będą niższe. Przelotnych opadów deszczu spodziewamy się dziś na Podlasiu, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, w Świętokrzyskiem i w Małopolsce. Na Podlasiu i Lubelszczyźnie IMGW zapowiada nawet burze. Reszta kraju ze sporą dawką słońca.

0: Lady Dust i Cherries popychają zegar do przodu. Zakaria, za moment godzina 12, a my dzisiaj przyspieszamy poniedziałek naszą zabawą, poniedziałek na skróty.
1: Wy rozwijacie skrót CPN, bo może ten program wróci na stacje benzynowe, nagrywając głosówki na Messengerze.
0: Asiunia, pięknie.
2: Jak dla mnie w poniedziałek skrót CPN może oznaczać tylko jedno. Ciało potrzebuje niedzieli. Dziękuję, pozdrawiam.
0: No, czy czegoś chcieć więcej? Aśka, dostajesz zestaw letnich gadżetów.
1: CPN. Rozwincie skrót na Messengerze RMF Max, by taki zestaw też zgarnąć jeszcze po 12.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
7: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
8: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
9: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
12: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
13: Play.
14: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: I po reklamie.
15: Na podwórku.
16: Na imprezie.

0: Lato na Maxa.
1: Lato na Maxa!
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
4: Po południu będą potrzebne parasole, ale tylko na Podlasiu, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, w Świętokrzyskiem i w Małopolsce. Na Podlasiu i Lubelszczyźnie może nawet zagrzmieć. IMGW wydało w tej sprawie alert pierwszego stopnia. Reszta kraju z fajną i słoneczną pogodą. A czego spodziewamy się na termometrach? Od 20 stopni w Trójmieście do maksymalnie 30 w Gorzowie i Bydgoszczy. Wiatr będzie o sobie mocniej przypominać, zwłaszcza na wschodzie i wybrzeżu, a powieje z kierunków zmiennych.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
5: Patrz jak strzelił, już pół poniedziałku zleciało, no. Poniedziałek zbicza, tak zwany, że strzela.
6: Wciąż jednak tydzień z nami rozpoczniecie bezboleśnie. Ania i Fiołas, siema! W tej godzinie rozdajemy gadżety, podpowiemy, jak wygrać dużą kasę i zagramy wam muzyczną perełkę.
5: Będzie pięknie, do 13 razem.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: piękny czas, to prawda. Wiktor Waligura ma rację, bo to czas jagodzianek w Polsce, a jagodzianki podbijają również Wyspy Brytyjskie. Słuchajcie, o polskiej jagodziance BBC nawet napisało, że doczekała się święta narodowego.
1: Jejku, ale że BBC nie weryfikuje informacji, to jestem w szoku. No mamy dzień jagodzianki w kalendarzu, ale bez przesady, święto narodowe to jeszcze nie jest.
0: I nie jest na pewno dzień wolny od pracy, ale ja bym pomysłu Brytyjczyków tak od razu nie zbijał.
1: Jagody są naszymi polskimi skarbami, a my teraz będziemy mieli dla was jeszcze perełkę i to tę muzyczną. Bo jak Polak zrobi jagodziankę, albo tatuś dzióbek w kapturze, lub Akon refren, to nie ma.
0: Przypominamy klasyk, cofamy się do lat 2000, ale to bujało parkietami.
1: Right now. Na.

0: to jest jedyna forma września, która może wybrzmiewać głośno. September w RMF Max, no bo całą resztę trzeba wypikać. W końcu mamy lipiec i mamy wakacje.
1: A wrocławscy działkowcy dzielą się nadmiarami plonów. To piękne, oddają innym, żeby nie marnowały się owoce i warzywa. Dlatego my plony z naszych palm też postanowiliśmy podzielić między was.
0: 15 tysięcy złotych, maszyny do popcornu, głośniki JBL, Instax, zapas wody kokosowej. Zależy, którą palmą potrząśniecie, to taki kokos wam spadnie.
1: I to dzisiaj po południu w twoje ręce może wpaść ten, w którym schowane jest nawet 15 tysięcy złotych. Warto wskoczyć na rmfmax.pl, bo tam można do zabawy wejść i tam też mamy bonusy.
0: Casa de Palma, 15 tysięcy złotych. Jeszcze dzisiaj do zgarnięcia. Wpadajcie na rmfmax.pl.

0: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
2: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
5: Pij zdrową wodę, to ważne. I pamiętaj, uczucie pragnienia to już lekkie odwodnienie, przez co spada energia i nastrój. Pij wodę regularnie i czuj się dobrze. Jakie są twoje powody do picia wody? Odpowiedz na rmfmax.pl i zgarnij 500 zł na zwiedzanie Małopolski i zapas niezwykłych wód Made in Małopolska.
6: Szukaj wód ze znakiem Made in Małopolska. Tylko wody z Małopolski są tak bogate w składniki mineralne. Co trzecia butelka wody pochodzi właśnie z Małopolski, krainy wód. Pamiętaj, pochodzenie ma znaczenie.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się odmalować salon,
8: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
7: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
8: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
10: Oj, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
9: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
10: O, i to lubię najbardziej.
11: I po reklamie.
12: Jak leżenie nad rzeką.
13: Jak prawdziwy spontan.
14: Jak 2 tygodnie urlopu.
12: Tak brzmi lato na maksa.
15: RMF Max.

0: chciałam ciebie więcej, śpiewała Roxy. No, my dostaliśmy więcej niż się spodziewaliśmy. Głosówek od was na naszym Messengerze w zabawie poniedziałek na skróty. Dzisiaj trzeba było rozwinąć skrót CPN.
1: Wszystko dlatego, że może wrócimy do ceny regulowanej paliwa. No to bardzo proszę, CPN od Moniki.
2: CPN, czas przestać narzekać.
0: Wow!
1: Bardzo mi się podoba i mam nadzieję, że Tomasz nie odpowiada Monice w ten sposób.
3: Dzisiaj się CPN brzmi, ciągle pani nie rozumie.
0: No tak, historia zamknęła koło.
1: Dobra, dobra, skupmy się na wersji od Moniki.
2: Czas przestać narzekać.
1: CPN. Niech to będzie nasza dewiza na ten poniedziałek.
0: A Monia i Tomek zgarniają zestawy letnich gadżetów w środku choćby piłki na plażę czy ręczniki szybko schnące.

0: potrzebne parasole, ale tylko na Podlasiu, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, w Świętokrzyskiem i w Małopolsce. Na Podlasiu i Lubelszczyźnie może nawet zagrzmieć. IMGW wydało w tej sprawie alert pierwszego stopnia. Reszta kraju z fajną i słoneczną pogodą. A czego spodziewamy się na termometrach? Od 20 stopni w Trójmieście do maksymalnie 30 w Gorzowie i Bydgoszczy. Wiatr będzie o sobie mocniej przypominać, zwłaszcza na wschodzie i wybrzeżu, a powieje z kierunków zmiennych.
1: RMF Max.
2: RMF Max.
1: RMF Max.

0: matko, nie. Mrozu śpiewa o mojej opaleniźnie. To, co traci kolor.
1: Halo, halo słońce. Jesteś potrzebny. Mam nadzieję, że te prognozy na kolejny ciepły niby weekend się nie zmienią po drodze. I niezmiennie jutro po 9:00 nas spodziewajcie się w RMF Max. Będziemy z wami i na urlopie, i w pracy latem.
0: I a propos niezmiennie, to też proszę nie zmieniać fal. Zostańcie z RMF Max. Mnóstwo przyjemności i grube pieniądze jeszcze tego popołudnia do wygrania. Dzięki serdeczne za dzisiaj. Anka i Fiołas, słyszymy się jutro po 9:00.
1: Szymza od nas, na do widzenia. Bye.

0: Reklama.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET. Intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla Ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: Musisz wejść na wyższy poziom?
7: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
10: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
11: Weź Ibuprom Zatoki.
10: Ibuprom Zatoki?
11: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
10: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie celu dochodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Takich jak ból głowy, ból i niedrożność, zatok obok nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność, zatok nosa przebiegających w bóle, będących konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierytu nosa. US Farmacja spółka z o.
12: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
13: Volkswagen.
14: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
15: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espumisan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
14: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
15: Espumisan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemie Menarini Polska spółka z o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: I po reklamie.
17: Na plaży z ekipą.
18: Na formę.
19: Na zdrowie.
20: Na gorąco.
19: Tak brzmi lato. Na maksa.
21: RMF Max. Lato na maksa.
19: Lato na maksa!
22: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
24: Gorzów Wielkopolski i Bydgoszcz. W tych miejscach po południu żar będzie lać się z nieba. Termometry rozgrzeją się do 30 stopni. Reszta kraju z przyjemną, niemęczącą temperaturą nie niższą niż 20 kresek. Popołudnie z zachmurzeniem małym, w centrum na południu i wschodzie umiarkowanym. Tam też może przelotnie pokropić. Na Podlasiu i Lubelszczyźnie może nawet zagrzmieć. IMGW wydało w tej sprawie alert pierwszego stopnia. Wiatr powieje umiarkowanie, a chwilami mocniej.
22: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
25: I już po 13 na zegarach RMF Max. Ja nieśmiało przypominam, przepraszam, nieśmiało nie potrafię, więc przypominam podstawową zasadę wakacyjnych poniedziałków, że poniedziałek jest, tak, macie rację, dla chętnych.
0: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
25: A ja się staram znaleźć tego, co nas za ten poniedziałek zapisał Irek Jakubek. Dzień dobry.

0: Fajnie jest posłuchać hitów, które już nas kiedyś bujały, prawda? Tak mamy z tym numerem Dani, Teresa, If Only You. Tak wam gramy w RMF Max. W związku z poniedziałkową zasadą, że ma być przyjemnie i najłatwiej jak tylko można, zwłaszcza w pracy, mam dla was 15 tysięcy złotych na wyciągnięcie ręki. Tak, 15 tysięcy złotych dla tych, którzy zgłaszają się teraz. Uwaga, taka szansa. Teraz w SMS o treści Max leci na 7327. Szansa na 15 tysięcy złotych rośnie razy 970. Właśnie teraz. Wyślij Max na 7327.
1: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki i kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. Biedronka.
4: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
5: Volkswagen.
6: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo masło ekstra, simple, polskie lub łaciate, złoty 99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 4,99.
7: Well, well, welcome!
8: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
9: Pazura, co ty nam robisz?
8: LOL, kto się śmieje ostatni. 4 sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
10: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
11: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
12: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
13: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
14: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
15: Takie jak wszystkie serki wiejskie Mlekowita, teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Miksuj dowolnie. Oraz cukier biały marki Diamant lub Polski Cukier, teraz tylko złoty 32 za kilogram przy zakupie 3. Oferta do 15 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
16: I po reklamie.

0: New Religion, Bibi Rexha w RMF Max. A ja Bibi zamieniam na Gul, bo mamy dla was świetną propozycję na ten moment oczekiwania na wielkie lipcowe upały. Małe przypomnienie, żeby się dobrze nawadniać, a najlepiej dobrą wodą. Najlepiej mineralną, taką ze znakiem Made in Małopolska. Mamy dla was specjalną propozycję z bąbelkami albo bez bąbelków, tak jak lubicie. 1500 zł w zabawie na przykład zwiedzanie Małopolski. Do tego zapas wód Made in Małopolska, a wszystko dla tych, którzy nam napiszą, jakie są powody do picia wody. Wchodzicie na rmfmax.pl, zostawiacie swoje konkursowe zgłoszenie, a ja w tym programie będę do was dzwonił z bardzo miłą finansową propozycją. 500 zł na zwiedzanie Małopolski i zapas wód Made in Małopolska. Specjalnie dla was. Tylko napiszcie na naszym www, jakie są twoje powody do picia wody. RMF Max.
1: Audycja zawierała lokowanie produktu.
2: W audycji lokowano projekt Made in Małopolska, którego organizatorem jest województwo małopolskie.

0: Wakacyjne historie miłosne, które nie kończą się happy endem, są tylko i wyłącznie po to, by powstawały takie wyjątkowe numery. Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me. A kiepska pogoda jest tylko po to, żebyśmy się kiedyś bardziej cieszyli słońcem. Co na niebie? Prognozy już teraz.
1: Reklama.
2: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.

0: Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Ale duża.
2: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.

0: wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.

0: w zależności od sklepu. Biedronka.
1: I po reklamie.
2: Na słodko.
3: Nad wodę.
4: Na spotkanie.
5: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
6: RMF Max. Lato na maksa.
4: Lato na maksa!
7: Gorzów Wielkopolski i Bydgoszcz. W tych miejscach po południu żar będzie lać się z nieba. Termometry rozgrzeją się do 30 stopni. Reszta kraju z przyjemną, niemęczącą temperaturą nie niższą niż 20 kresek. Popołudnie z zachmurzeniem małym, w centrum na południu i wschodzie umiarkowanym. Tam też może przelotnie pokropić. Na Podlasiu i Lubelszczyźnie może nawet zagrzmieć. IMGW wydało w tej sprawie alert pierwszego stopnia. Wiatr powieje umiarkowanie, a chwilami mocniej.

numer, który pasuje najlepiej do drugiej kawki w pracy i do drugiej na zegarach. Szczęśliwi ci, którzy do roboty przychodzą na 6 rano, bo najpewniej umówiwszy się na 8 godzin z szefem, już za parę chwil będą mogli zabierać swoją walizeczkę i mówić do jutra. Ale dla tych, którzy zostają, mamy coś ekstra. Bardziej niż mocna dycha w kategorii hity na maksa, Alabama 10, Moonlight i Fordo. She's an

0: Jak okazje to gorący jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
1: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl. The hits
8: play here. Posłuchaj, to bardzo ważne. Wybierz najlepsze hity na swoje wakacje. Do wyboru wszystko, co najlepsze. Hot Bands Extra. Najlepsze hity z ekstra dodatkami. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
9: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.
13: Na wypad!
14: Na wyjazd!
13: Na słońce!
14: Zawsze na maksa! Lato na maksa!
15: RMF Max. Lato na maksa!
14: Lato na maksa!
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
17: W RMF Max czas na aktualne prognozy synoptyków na poniedziałkowe popołudnie. Popołudnie z zachmurzeniem małym, w centrum, na południu i wschodzie umiarkowane. No i tam może przelotnie pokropić. Dodatkowo na Podlasiu i Lubelszczyźnie może zagrzmieć. IMGW wydało w tej sprawie alert pierwszego stopnia. A czego spodziewamy się dziś na termometrach? Żar będzie lać się z nieba w Gorzowie i Bydgoszczy. Tu spodziewamy się 30 kresek. Reszta kraju z przyjemną, niemęczącą temperaturą nie niższą niż 20 stopni.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
18: Po pierwsze jest Lato na maksa, po drugiej jest Irek Jakubek. Dzień dobry. Witajcie na fali, którą dopłyniemy szczęśliwie do godziny 17. Mam świetne wiadomości w sprawie mundialu dla wszystkich, którzy w emocje piłkarskie włączają się od półfinału. Półfinałowe emocje wreszcie o ludzkich porach. Francja, Hiszpania jutro o 21:00. Anglia, Argentyna w środę o tej samej porze.

0: Lato jest jeszcze bardziej na maksa, kiedy pojawiają się takie hity: Timbaland, Nelly Furtado i Justin Timberlake i Give It To Me. Lato w pracy nawet robi się bardziej wakacyjne, mam nadzieję. A w internecie wielka dyskusja, w jaki sposób jecie jagodziankę, bo okazuje się, że ci, którzy szarpią i tak po małym kęsie wkładają do ust, są bardziej zachowawczy, a ci, którzy gryzą, są jakby bardziej zdecydowani. W tej sytuacji jedzenia jagodzianki to najlepiej być sobą i zjeść po swojemu.
1: Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Ty plus porcja energii równa się kawa rozpuszczalna Jakobs Kronat Gold lub krema 200 i 220 gramów, 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,89.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
5: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
6: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się odmalować salon.
9: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
8: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
9: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost, utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit.
13: I po reklamie.
14: Na imprezę.
15: Na siebie.
16: Na chillowanko.
17: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
18: RMF Max. Lato na maksa.
19: Lato na maksa.
20: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: Wiktor wali góra w RMF Max i Natalia wodopijąca, bo ma dobre powody do picia wody.
1: No ja piję wodę, dlatego że kwiatki, żeby być piękne, potrzebują wody, a ja chcę być piękniejsza niż pierwszy wiosenny krokusik.
0: No pięknie! To są dobre powody, to są dobre powody, żeby sięgnąć co najmniej po szklankę wody. Słuchaj, żeby wygrać 500 zł na zwiedzanie Małopolski i zapas wód mineralnych Made in Małopolska, musisz powiedzieć, czy to prawda, czy to fałsz. Uwaga, leci teza ode mnie. Każda woda smakuje tak samo. Prawda czy fałsz?
1: No dobra, fałsz.
0: No fałsz, no przecież! Bo minerały wpływają na smak wody mineralnej. Mamy wapń, magnez. To wszystko może zmieniać smak wody, ale wszystko dla naszego zdrowia i jeszcze lepszego nawodnienia. Nasz piękny krokusiku, rośnij zdrowo, kwitnij, baw się w Małopolsce. 500 zł na eksplorowanie Małopolski, próbowanie najlepszych produktów pochodzących z regionu. I uwaga, zapas wód Made in Małopolska. To wszystko, Natalia, dla ciebie!
1: Super, dziękuję bardzo, cieszę się. Super.
0: A jak ktoś chciałby, tak jak Natalia, wygrać świetne nagrody słuchając RMF Max, niech już teraz znajduje powody do picia wody i z odpowiedzią na to konkursowe zadanie zagląda na nasze www.rmfmax.pl.
2: Audycja zawierała lokowanie produktu.
3: W audycji lokowano projekt Made in Małopolska, którego organizatorem jest województwo małopolskie.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Bardzo dziękuję wam, bardzo was, długo was słucham, nie? I no, pozdrawiam wszystkich i całą ekipę z RMF Max.
2: Let's go!
3: Kanał nadawczy. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
1: Dziękuję, do widzenia.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Well, well, welcome!
5: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
6: Pazura, co ty nam robisz?
5: LOL, kto się śmieje ostatni. 4. sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
7: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
10: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espumisan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
9: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
10: Espumisan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
12: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 48 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.
14: Na rower,
15: na koncert,
16: na spacer.
17: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
18: Lato na maksa!
19: W RMF Max czas na aktualne prognozy synoptyków na poniedziałkowe popołudnie. Popołudnie z zachmurzeniem małym, w centrum, na południu i wschodzie umiarkowane. No i tam może przelotnie pogropić. Dodatkowo na Podlasiu i Lubelszczyźnie może zagrzmieć. IMGW wydało w tej sprawie alert pierwszego stopnia. A czego spodziewamy się dziś na termometrach? Żar będzie lać się z nieba w Gorzowie i Bydgoszczy. Tu spodziewamy się 30 kresek. Reszta kraju z przyjemną, niemęczącą temperaturą nie niższą niż 20 stopni.
20: RMF Max.
3: RMF Max.
20: RMF Max.

spływ kajakowy uwielbia takie tempo, jak w tej piosence Przona i Zły, można by przy tym wiosłować. Od tego jest lato na maksa. A czy już dostaliście filmik, na którym widać największą katastrofę lotniczą w historii wieczorów panieńskich? Chętnie wam opowiem o tym, jak to panie chciały polecieć na wieczór panieński, no ale spotkały na pokładzie samolotu obecną dziewczynę byłego jednej z nich. No i była awantura, potem od słów do czynów, no i wieczór panieński niestety musiał opuścić pokład samolotu. Współczuję dziewczynom, bo plan był znakomity, no ale może następnym razem to zamiast samolotu wybiorą jakiś rejs. Bo jednak samolot to zwiększa ryzyko, że ktoś tam kiedyś kogoś gdzieś się z kimś tam przeleciał.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?
5: Króla w

0: Santago.com zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
2: Influencer od cen, masz więcej zżycia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Ale ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
5: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Zdrowit.
10: I po reklamie.
11: Jak śmiganie na żaglach. Jak wypad nad wodę.
12: Jak wakacje last minute.
13: Tak brzmi lato na maksa.
14: RMF Max. Lato na maksa.
11: Lato na maksa!
15: Fireball. W RMF Max szybki rzut oka na pogodowe mapy. Poza wybrzeżem i zachodnią częścią Polski wieczorem popadać i zagrzmieć może wszędzie. Dla części Mazowsza, Świętokrzyskiego, Małopolskiego, Lubelskiego i Podkarpackiego mamy nawet alert drugiego stopnia. Tu w czasie burz możliwe są porywy wiatru do 60 km na godzinę i drobny grad. Wieczorem na termometrach przyjemne cyferki od 17 stopni w Gdańsku do 24 w Poznaniu.
16: Tak właśnie brzmi jeden z najprzyjemniejszych czasoodmierzaczy, jakie można sobie wakacyjną porą wymarzyć. Bo kiedy skończy się ten hit, to upłyną kolejne 3 minuty wakacji. Nie zmarnujcie tej szansy, żeby przetańczyć 3 minuty lata na maksa. Tu RMF Max.

0: Za takie numery kochacie nowości, nowości, które pojawiają się na antenie RMF Max. Axwell i Bone, Whatever Turn You On. Wasz wakacyjny DJ i DJ All Inclusive, taki, który ma naprawdę wszystko, powinien wam koniecznie zagrać tę piosenkę. A dla tych, którzy kochają magię liczb, 15 tysięcy po 15, to brzmi jak dobry plan. Jeżeli chcecie wygrać pieniądze, to teraz najbardziej opłaca się zgłosić do gry, do zabawy, bo każde zgłoszenie mnożymy razy, uwaga, 880. Jeszcze w tym programie szansa na 15 tysięcy złotych. Wyślij Max na 7327.
1: Reklama.
2: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo masło ekstra, simple, polskie lub łaciate, ₩0,99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką ₩4,99.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowid. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
11: Jak rozgrzana łąka.
12: Jak ognisko na działce.
11: Jak wypad na wodę. Tak brzmi lato na maksa.
13: RMF Max. Lato na maksa.
11: Lato na maksa.

0: Jutro w Arlington koło Dallas Francja zmierzy się z Hiszpanią. To jedyne reprezentacje, które przeszły dotychczas przez wszystkie fazy bez konieczności dogrywki. W środę o miejsce w finale powalczy z kolei Anglia i Argentyna. Może to być mecz podwyższonego ryzyka. Posłuchajcie dlaczego.
1: Na nagraniu, które pojawiło się w sieci, argentyńscy piłkarze śpiewają piosenkę, w której obrażają Anglików i wspominają o Malwinach. Tak Argentyńczycy nazywają wyspy na południowym Atlantyku, o które stoczyli z Brytyjczykami wojnę. Oliwy do ognia dolał argentyński minister spraw zagranicznych Pablo Quirno, który w politycznym eseju nazwał obecność Brytyjczyków na Falklandach okupacją, a ich samych implantami. Środowy mecz będzie wywoływał emocje nie tylko na stadionie i przed telewizorami. Dawne animozje ożywają z nową siłą.
0: O tym wszystkim z Londynu informował Bogdan Frymorgan.

0: Kto jest właśnie hit na maksa, to jest to, co na wakacjach lubimy najbardziej. Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and the Beat. I świetna wiadomość prosto z nadmorza. Pamiętacie, jak szukali pumy po zachodniopomorskich lasach? Już ją złapali. Bezpiecznie uśpiona trafi teraz do poznańskiego zoo. Ja mam tylko jedną prośbę. Jakby ci eksperci, którzy zajęli się tak skutecznym złapaniem tej pumy, wyłapali też nad morzem wszystkie sinice. Będziemy bardzo wdzięczni.
1: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
8: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: I po reklamie.
10: Jak długi dzień pełen słońca.
11: Jak wypad nad wodę.
12: Jak ognisko na działce.
13: Tak brzmi lato na maksa.
14: RMF Max. Lato na maksa.
11: Lato na maksa!
15: W RMF Max szybki rzut oka na pogodowe mapy. Poza wybrzeżem i zachodnią częścią Polski wieczorem popadać i zagrzmieć może wszędzie. Dla części Mazowsza, Świętokrzyskiego, Małopolskiego, Lubelskiego i Podkarpackiego mamy nawet alert drugiego stopnia. Tu w czasie burz możliwe są porywy wiatru do 60 km na godzinę i drobny grad. Wieczorem na termometrach przyjemne cyferki od 17 stopni w Gdańsku do 24 w Poznaniu.
16: RMF Max.
17: RMF Max.
16: RMF Max.

sombre. On wie, jak zrobić nam poniedziałek po południu. To jest RMF Max. A teraz podam wam najważniejsze nazwy dzisiejszego dnia. Augusta, Iris, Finezja, Laskara, Jelly, Syrena, Jubilat, Jurata i Wiktoria. To są odmiany ziemniaków, z których najlepiej robić frytki. A dzisiaj mamy Światowy Dzień Frytek, więc już znacie się na rzeczy. Teraz trzeba zawiadomić o tym świat. Niech nie pytają nas o ketchup. Niech zapytają, z jakich ziemniaków są te frytki.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
2: Bo ja się na chwilę zamyśliłem. No. Te Japonki to z kim grały? Z Crocsami?
3: Tak? Nie, z Kubotami.
2: A, z Kubotami. To wakacje, no wiadomo, no tak musi być w RMF Max.
4: Ważne, że sandały i skarpety to jedna drużyna.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Reklama. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy mleko Polmlek 2% złoty 49 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. A ser królewski Sierpc w plastrach 3,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Zdrowit.
6: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
8: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
9: Takie jak wszystkie serki wiejskie Mlekowita, teraz drugi tańszy produkt.

0: przy zakupie trzech. Oferta do 15 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje. Także online. I po reklamie.
1: Po swojemu.
2: Na spontanie.
1: Na luzie.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa!
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
7: Pogoda wieczorem może być bardzo dynamiczna. Połowa kraju od Suwałk po Warszawę aż po Nowy Sącz z pogodowymi alertami dotyczącymi burz i intensywnych opadów deszczu. Dla części Mazowsza, Świętokrzyskiego, Małopolskiego, Lubelskiego i Podkarpackiego mamy alert drugiego stopnia. Bez burz i opadów tylko wybrzeże i zachodnia część kraju. Na termometrach wieczorem przyjemne wartości od 17 stopni w Trójmieście do 24 w Poznaniu.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
8: Brzmi jak dźwięki z bardzo egzotycznego kraju, ale to nasza lokalna produkcja. Gibbs, Kukon, Jonathan, Irek Jakubek, siemano, tu RMF Max.

Po wakacjach też nam się będzie podobało. Ed Sheeran i Repeat It w RMF Max. Głośna kradzież we Wrocławiu. No i złodziejka zatrzymana przez Straż Miejską na gorącym uczynku. O, doszło do kolejnej próby ograbienia fontanny z rzeźbą szermierza. No jak przystało na szermierza, szermierz ma szpadę pozłacaną. Szpada kusi, zwłaszcza na wakacjach. Zwłaszcza jeśli szpadę próbuje ukraść dzida. Tempa dzida, bo zapomniała o monitoringu.

Znajomość tańca typu Belgijka nie jest wymagana, żeby sobie na wakacjach miło nóżką przy tym pokiwać. David Guetta i Stick Figure, Run Run River. 15 tysięcy złotych. Czy uda się ustrzelić największą nagrodę w zabawie Casa de Palma? Za chwilę wszystko będzie jasne.

0: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Poniedziałek to jest idealny moment na wygrywanie dużych pieniędzy, bo poniedziałek potrafi nam ustawić cały tydzień. W końcu jaki poniedziałek? Takich 7 najbliższych dni. A w grę wchodzi nie 7, a 15. 15 tysięcy złotych. I teraz uwaga, bo 6 sygnałów to jest miara naszej cierpliwości. Jeżeli teraz dzwoni twój telefon, to błagam, odbieraj. Halo, cześć, dzień dobry, nazywam się Irek Jakubek i reprezentuję na antenie radio RMF Max. Witaj, jak masz na imię?
2: Aleksander.
1: Miło cię poznać, Aleksander. Czy w powietrzu unosi się zapach 15 tysięcy złotych?
2: Tak.
1: O, to super. Brałeś udział w zabawie Casa de Palma i zgodnie z zasadami naszej zabawy, teraz będziesz miał jedyną niepowtarzalną okazję, by wybrać

0: proszę. 17 potrząśnięte, niech polecą kokosy. I spadł specjalnie dla ciebie najbardziej wakacyjny ze wszystkich aparat Instax.
1: Dzięki, dobra.
0: Od 1 do 10, jak bardzo się cieszysz?
1: 10.
0: Wiedziałem.
1: Dzięki.
0: A dla wszystkich tych, którzy chcą zagrać o świetne wakacyjne prezenty, najprostszy adres, pod który można wejść teraz i sprawdzić najróżniejsze super okazje. Bawcie się razem z nami na www.rmfmax.pl.
2: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Tak właśnie zareagował pan Morenito, gdy dowiedział się, że Ina nagrała o nim taką fajną piosenkę. Fantastico, Morenito. Mi się bardzo podoba. RMF Max przypomina, że dzisiaj jest dzień frytek, a frytki to wiadomo są ziemniaki. Ziemniaki to warzywa, a warzywa trzeba jeść na zdrowie. A ja dzisiaj zjadłem kawał urodzinowego tortu swojego i za piękne życzenia pięknie wam dziękuję. Jutro znowu obudzimy się młodsi. Irek Jakubek, dzięki za dzisiaj.
1: Reklama.
2: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
2: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
8: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
9: Weź Ibuprom Zatoki.
7: Ibuprom Zatoki?
9: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
7: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30.

0: Informacja spółka z o.o.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
3: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: I po reklamie.
8: Jak ognisko na działce.
9: Jak wieczór na rolkach.
10: Jak leżenie nad rzeką.
11: Tak brzmi lato. Na maksa.
12: Lato na maksa.
13: Lato na maksa!
14: Pogoda wieczorem może być bardzo dynamiczna. Połowa kraju od Suwałk po Warszawę aż po Nowy Sącz z pogodowymi alertami dotyczącymi burz i intensywnych opadów deszczu. Dla części Mazowsza, Świętokrzyskiego, Małopolskiego, Lubelskiego i Podkarpackiego mamy alert drugiego stopnia. Bez burz i opadów tylko wybrzeże i zachodnia część kraju. Na termometrach wieczorem przyjemne wartości od 17 stopni w Trójmieście do 24 w Poznaniu.
15: RMF Max.
16: RMF Max.
15: RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Tam w lato lecimy tak. Latem gramy tak. Bo lato brzmi tak. Na maksa. Lato na maksa. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny, drobiowo-wieprzowy XXL Peacock. Tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. A Pepsi tylko 7,69 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Ale duża.
5: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co? To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
7: Well, well, welcome!
8: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
9: Pazura, co ty nam robisz?
8: LOL, kto się śmieje ostatni. 4. sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
10: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 48 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.

0: luzie.
1: Bez granic.
2: We dwoje.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: Lato na maksa.
1: Lato na maksa.
5: 17:00 w RMF Max, czas na flash. Błyskawicznie powiemy o tym, co ważne o tej porze dnia. Krzysiek Chwaliński, zaczynamy. Na początek krótka, ważna informacja dla pasażerów pociągów kolei mazowieckich, przede wszystkim na linii Kutno-Sierpc. Z powodu usterki technicznej część składów jest opóźniona o ponad 30 minut. Utrudnienia mają też niestety wpływ na pociągi dalekobieżne, między innymi z Rzeszowa do Szczecina czy z Gdyni do Katowic.
4: Słuchacie RMF Max.
5: Samorządowcy domagają się jak najszybszej prezentacji projektów reform w systemie ochrony zdrowia. Chodzi o zapowiadane w ubiegłym tygodniu przez rząd zmiany, które mają wyeliminować nieprawidłowości w lecznicach. W porównaniu do ubiegłego roku o ponad 33% wzrosła liczba zgłoszeń kandydatów na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, podała dziś uczelnia w podsumowaniu pierwszego etapu podstawowej rekrutacji. Jak tłumaczy UJ, to efekt m.in. rekordowej liczby maturzystów. Jeszcze dziś i jutro prognozowane są intensywne opady deszczu i burze, możliwe są podtopienia, ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa mieszkańców Podkarpacia, Świętokrzyskiego, a także województwa łódzkiego, lubelskiego, małopolskiego i mazowieckiego. Jednak druga część tygodnia ma być zdecydowanie lepsza pod względem pogody i to w całym kraju. Na lepsze warunki mogą liczyć również żeglarze.
6: Zdecydowanie do końca tygodnia lepsze warunki do uprawiania żeglarstwa i innych sportów na wodzie, ale to, co powtarzamy i będziemy powtarzać chyba zawsze, apelować, miejmy oczy dookoła głowy, obserwujmy to, co się dzieje wokół nas. Ta pogoda rzeczywiście dość szybko się zmienia, żebyśmy czymś nie byli zaskoczeni, a jeżeli już te maszty błyskają z częstotliwością 90 błysków na minutę, to nasze miejsce żeglarzy już jest w porcie.
5: Przypominał szef Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Jarosław Sroka. Na koniec jeszcze o tym, że Donald Trump ogłosił dzisiaj przywrócenie blokady morskiej irańskich portów i natychmiastowe wprowadzenie opłat od statków przepływających przez cieśninę Ormus.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
9: Pogoda w najbliższych godzinach może być bardzo dynamiczna. Mamy alert drugiego stopnia przed burzami i intensywnymi opadami deszczu dla części Mazowsza, Świętokrzyskiego, Małopolskiego, Lubelskiego i Podkarpackiego. Od Warszawy do Suwałk mapa Polski jest już na żółto, co oznacza alert niższy pierwszego stopnia, więc uważajcie na siebie, bo w tych miejscach może być niebezpiecznie. Reszta kraju pogodna i bez opadów. Najcieplej będzie w Poznaniu 24 stopnie, najchłodniej w Gdańsku 17.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Dwie minuty po 17:00. To jest fantastyczny moment, żeby się z wami przywitać.
10: Dzień dobry zatem.
1: No hejka.
10: No hejka, złe wieści. Wyciągnąłem właśnie słuchawki z plecaka i są mokre, więc coś tam się rozlało.
1: Nie.
10: Musimy przeprowadzić teraz śledztwo, więc zostawiam was z dobrą piosenką. Ale Farben, René Miller, Body Talk, a ja nurkuję w plecaku.

0: No fighting, no fighting, nie walczymy. To jest poniedziałkowe popołudnie i z tym nie ma co walczyć. Tak po prostu jest i trzeba to przyjąć na klatę.
1: Walczymy.
0: Mądrze powiedziała Shakira.
1: Wyliczmy rzeczy, z którymi walczymy. Ziewanie, senność, niechęć do pracy.
0: Niechęć ogólnie tak do życia i robienia rzeczy.
1: Więc z tym walczymy i najczęściej wygrywamy i tego wam oczywiście życzymy. Natomiast na razie też jest ważne pytanie do was. Uwaga, uwaga. Stop. O czym teraz myślisz?
0: To jest trudne. Wiele rzeczy mogło wam przemknąć przez głowę, ale wybierzcie tę jedną, tę wyjątkową, która zagwarantuje wam 4 bilety do parku rozrywki w Zatorze.
1: Opisujecie to w kreatywny sposób i ten, który okaże się najciekawszy i autor takiej najciekawszej odpowiedzi, zgarniają takie 4 wejściówki do parku rozrywki, więc jest o co walczyć. O czym myśleliście w momencie, kiedy padło kultowe stop? Opisujecie to i zgarniacie wejściowe.
0: A ja się właśnie teraz loguję na naszego Messengera i będziemy to wszystko czytać.
1: Wszystko.
0: Najpierw między sobą, a później pogadamy z kimś.
1: Obiecujemy przeczytać wszystko.

0: Fire, fire, czyli w wolnym tłumaczeniu ogień! Ogień.
1: Dokładnie znaczy. Tak to jest rozpisane w tłumaczeniach oficjalnych.
0: 18 minut temu, minęła godzina 17, więc trwa kanał nadawczy, jest mnóstwo dobrych bangerów i jest ważny temat, bo zaćmienie słońca się zbliża w Europie. I to takie, takie naprawdę duże, porządne. Mm-hmm. To będzie takie zaćmienie, jakiego nie było od 27 lat. Turyści oszaleli i robią rezerwacje w Hiszpanii i na Islandii, gdzie rezerwacje skoczyły o 1050%.
1: Ja jestem kiepska z matematyki, ale wydaje mi się, że to jest bardzo dużo.
0: To jest sporo.
1: Prawda?
0: To jest dużo.
1: Ja mam taką propozycję dla tych, którzy chcieliby popracować nad budżetem, bo da się to taniej ogarnąć. Że jak chcecie zapłacić mnóstwo pieniędzy za to, że nie widać słońca za bardzo, to po prostu wynajmijcie kawalerkę w Warszawie w styczniu. Efekt ten sam.

0: piłka po wybiciu bramkarza zahaczyła o linię podtrzymującą kamerę nad boiskiem i akcja powinna zostać przerwana. FIFA uznała, że dane z czujnika w piłce nie potwierdzają kontaktu z linią. Piłka nagle spadła niemal pionowo z góry, więc zmieniła swój tor lotu. To wywołało nieporozumienie między naszymi zawodnikami. Był to dla nas bardzo zły moment gry. Nic już jednak nie możemy z tym zrobić. Nie sądzę przecież, żeby ten mecz został rozegrany jeszcze raz. Tak po prostu jest. Gorzko kwituje trener Norwegów Stale Stolbakken. Jutro w półfinale Mundialu Francja zagra z Hiszpanią, a w środę Anglia zmierzy się z Argentyną. Także jutro oficjalna prezentacja i przywitanie Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire. Kapitan polskiej reprezentacji ma też wziąć udział w konferencji prasowej. Najpierw jednak Lewandowski weźmie udział w pierwszym treningu z nową drużyną.
1: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl

0: reklama.
1: Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
4: The hits play here. Posłuchaj, to bardzo ważne. Wybierz najlepsze hity na swoje wakacje. Do wyboru wszystko, co najlepsze. Hot Bands Extra. Najlepsze hity z ekstra dodatkami. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
5: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
0: I po reklamie.

Pogoda w najbliższych godzinach może być bardzo dynamiczna. Mamy alert drugiego stopnia przed burzami i intensywnymi opadami deszczu dla części Mazowsza, Świętokrzyskiego, Małopolskiego, Lubelskiego i Podkarpackiego. Od Warszawy do Suwałk mapa Polski jest już na żółto, co oznacza alert niższy pierwszego stopnia, więc uważajcie na siebie, bo w tych miejscach może być niebezpiecznie. Reszta kraju pogodna i bez opadów. Najcieplej będzie w Poznaniu 24 stopnie, najchłodniej w Gdańsku 17.

0: Sponsorem konkursu wakacyjnym Śni jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
1: Myśl Dawida mnie przeraziła. Muszę to powiedzieć wprost. Wakacyjne myśli to jest nasza zabawa, w której do zgarnięcia wejściówki do Energylandii opisujecie, o czym myśleliście, kiedy padło stop. Dawid, o czym myślałeś? Powiedz nam wszystkim teraz.
2: Jechałem samochodem, powiedzieliście stop i pomyślałem, co by się w tym momencie stało, gdyby na świecie puściły wszystkie trytytki.
3: To jest mocna rozkmina. I co, miałeś jakieś konkluzje? Coś ci przyszło do głowy, co by się wydarzyło faktycznie?
2: Tak, ona zakładała na płot taką matę osłaniającą. Ta moja myśl, ona jeszcze jest na płocie.
3: Okej.
1: Ja mam wrażenie, że pół mojego balkonu spadłoby komuś na głowę. W sensie nie mam pewności, co by się wydarzyło w ogóle z całym moim mieszkaniem. Jakby rozleciałoby się po prostu na kilka części.
3: Ja myślę, że cały świat by się tak rozpadł.
1: Tak, na takie dwie połóweczki.
3: Łącznie z naszą godnością. To się wszystko trzyma na trytytkach.
1: Poszłaś daleko, poszłaś filozoficznie. Dawid, co jeszcze masz na trytytce w domu?
2: Wężyki do kratu.
3: Wężyki do kranu, okej. Jakby to puściło. O panie, co by się działo?
1: Dobra, powiem ci, Dawid, co nie jest na trytytki. Te wszystkie rollercoastery, hyperiony i inne atrakcje w Energylandii, a tam właśnie się wybierasz, cztery wejściowe są twoje. Co ty na to?
2: Jestem w szoku. I mam nadzieję, Słuchaj, że naprawdę tam nie nic na trytytki.
1: Właśnie, jak to mówiłem, to zacząłem się zastanawiać.
3: Możesz sprawdzać i na wszelki wypadek możesz zabrać ze sobą jakieś trytytki, ale gwarantujemy, nie będą potrzebne.
2: Super, dziękuję.
1: Gratulacja.
2: Dzięki wielkie.
0: Sponsorem konkursu wakacyjnym Śni jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już

0: Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz.
2: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flash sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
3: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
0: I po reklamie.

0: Na siebie.
1: Nad morze.
2: Na metę.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa!
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
7: Nawet niebo nad Polską dzisiaj delikatnie zapłakało, że mamy poniedziałek w wielu regionach. Chyba w sam raz z myślą o tych, co wracają z urlopu. Chmury, chmury i jeszcze raz chmury, także przelotne opady deszczu i burze przy poniedziałku w części regionu, przede wszystkim po wschodniej ścianie, ale od jutra dużo lepiej. 20 stopni nad morzem w Gdańsku, przez 25 w centrum w okolicach Warszawy i Łodzi i 28 na wschodzie w okolicach Białegostoku. Za to weekend burzowy i na pewno tropikalny.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
8: Mam wrażenie, że rodzice dzielą się w wakacje na dwie kategorie. Tych, aha, którzy mają dzieciaki na wakajkach i są w niebo wzięci. Ale nie, drogie dzieci, rodzice tęsknią bardzo. Bardzo rodzice tęsknią.
1: Zresztą w życiu tak jest, że czasem trzeba od siebie odpocząć, żeby zatęsknić i docenić. Ale ze szkołą to nie działa, ale
8: nie zapominajmy o drugiej kategorii rodzica. No. Ten, który ma dzieciaki na wakajkach, ale w domu. Więc wam, drodzy państwo, dodajemy energii. How does it feel w RMF Max od Dub Dogs, tu Siwek i Kawałek.
1: Siemano.

0: Pitbull. I know you want me. To jest RMF Max. Jest 5 po 18 i dowód na to, że łysina. Łysina to jest zaszczyt. Łysina to nie jest fryzura. To jest zaszczyt, którego niech każdy może dostąpić. Pitbull akurat zaszczycił łysinę swoją obecnością.
1: I on jest przy okazji łysym influencerem. To są piękne rzeczy, absolutnie. Że on przekonuje ludzi do tego, że bycie łysym jest totalnie cool.
0: Tak. Dobra, kochani, zmiana tematu troszkę, bo pogoda...
1: Rozmarzyliśmy się. Marzyliśmy o tym, żeby być łysymi przez moment, ale tylko krótką chwilę.
0: Pogoda. Pogoda to jest nasz temat na dziś. Jesteśmy Polakami, jest poniedziałek, no, więc tak. jaki inny temat mogliśmy wrzucić? Chodzi o pogodę, która jest akurat u was za oknem i chcielibyśmy się dowiedzieć, jakby z waszych ust, jak ona robi.
1: No to jest to pytanie. Jak robi pogoda u was za oknem? I teraz potrzebujemy takiej onomatopei, takiej opowieści, takiej historii, takiego czegoś, co mogłoby fantastycznie odwzorować tę pogodę u was za oknem, więc głosóweczki RMF Max na Messengerze przyjmujemy śmiało, no i waszymi dźwiękami pogody, która jest u was za oknem, podzielimy się z całym światem, z całą Polską. Całą światą, tak. Staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie. Będziemy się dzielić, o to chodzi. Messenger RMF Max.

0: co jest? Alabama Ten brzmi jak model jakiegoś samochodu i dobrze się składa, bo teraz też o samochodach będziemy gadali. Przez chwileczkę, przez momencik. Multiple na pewno kojarzycie.
1: O samochodach od razu. Jednym. W samochodzie.
0: I w ogóle powiedzieć, że to samochód, wiem. Troszeczkę za dużo powiedziałam. Fiat Multiple kojarzymy, znamy. Wygląda pięknie. Tak. Ze szczerym uśmiechem możemy to powiedzieć. I uwaga. Fiat stwierdził, że Multiple to jest za mało. I on nam da dokładkę i to będzie multiplina.
1: Więcej multipli!
0: Mm-hmm. I to ma być młody samochód, ładny, taki w trendach.
1: Nie. Młody, ale on jest w ogóle, to właśnie, to jest młody, nowy samochód, my go nie chcemy urazić, więc nie mówimy, Jezu, jaki brzydki. Pamiętajcie, jak go zobaczycie, mówicie, no cała mamusia.
0: Ale światła to ma po tatusiu, jak nic.

0: Na siebie.
1: Nad morze.
2: Na metę.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa!
5: Chciałem ja, czułany, lędą, game, lędą.

0: co to jest?
1: To jest
0: oprócz tego, że Michał Siwek.
1: Wiatr i lekki kapuśniaczek, taki, bo pytaliśmy, jak robi pogoda u was za oknem. Krzysiu, zanim nam zrobisz kolejny raport z Mundialu Mistrzowski Flash Sportowy, jak robi pogoda u nas za oknem? Twój take.
2: Jakoś tak.
1: Dobra,
0: potwierdzam to mniej więcej, tak to brzmi. To już teraz Mistrzowski Flash Sportowy i Krzysiek Chwaliński. Zobaczmy, co w sporcie.
1: Jak robi Mundial?
3: 100 meczów w Mundialu za nami. Piłkarze strzelili w nich 292 bramki. Te trwające Mistrzostwa Świata z pewnością będziemy wspominać między innymi w kontekście kontrowersji.
4: Kibice szeroko komentowali na przykład mecz Argentyny z Egiptem, argumentując, że to sędziowie w stronniczy sposób pomogli drużynie Messiego. Była też afera z Donaldem Trumpem, który przyznał, że prosił FIFA o przeanalizowanie czerwonej kartki dla napastnika USA Baloguna. FIFA w oświadczeniu napisała, że to jest niezależna decyzja, ale kto słyszał o zawieszeniu kary za czerwoną kartkę na rok? Amerykanom to nie pomogło, z Balogunem w składzie odpadli po porażce z Belgią.
3: Ale o tej czerwonej kartce będziemy pamiętać, a informował Patryk Serwański. Do końca turnieju 4 spotkania, w półfinałach Hiszpania zagra z Francją. Ten mecz jutro o 21:00, o tej samej godzinie, dzień później o finał Argentyna zmierzy się z Anglią. To jeszcze ciekawostka, czerwcowe zadłużenie Norwegów, wyobraźcie sobie, na kartach kredytowych było prawie 1,5 miliarda koron wyższe niż miesiąc wcześniej. To około 520 milionów złotych. Podał norweski odpowiednik Biura Informacji Kredytowej. Ekonomiści ocenili, że za znaczną część tego wzrostu odpowiadają wydatki związane właśnie z piłkarskim mundialem. Kolejny Mistrzowski Flash Sportowy za godzinę.

0: to Bausa i Magnetic w RMF Max, a ja mam nadzieję, że Michał Siwek też jest Magnetic i nas oczaruje dzisiaj i zarymuje zapowiedź prognozy pogody. Jesteś gotów na to?
1: Zarymuje, co mam nie zarymować.
0: Moc jest w tobie silna, co?
1: Tak, jeszcze. Wy nawet nie wiecie, jak bardzo.
0: No dobra, no to

0: Słowo dnia dla ciebie nerkowce.
1: Nerkowce?
0: Mhm. Bo przyniosłeś dzisiaj nerkowce.
1: Tak, no, prażone, niesolone, najlepsze na świecie, ale nie spodziewałem się, że do rymu będą. Dobrze, mam trzy minutki na to.

0: kiedy pojawiają się saksofony, to jest całkiem spora szansa, że wydarzy się coś dobrego. I tak zerkam na notatnik Michała Siwka.
1: A dzisiaj jest ciężko. Próbowałem samplować pewien klasyczny utwór w mojej rymowance.
0: Zbyt ambitny cel, ale wierzę, że i tak będzie super. Więc zapowiedź prognozy pogody do rymu Nerkowce. Michał Siwek przed wami.
1: Pogodo deszczowa, ile dałbym, by zapomnieć cię. Więc jem Nerkowce, bo chcę nie myśleć o tym już. Więc puszczam prognozę, niczym zaległy kurz. Tak już.
2: Reklama.
3: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
7: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z Jayco 7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. Jayco 7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jayco.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
8: Media Expert taniej masz.
7: I po reklamie.

0: informacje last minute, jak wypad nad wodę.
1: Jak śmiganie na żaglach.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato na maksa!
4: Nawet niebo nad Polską dzisiaj delikatnie zapłakało, że mamy poniedziałek w wielu regionach. Chyba w sam raz z myślą o tych, co wracają z urlopu. Chmury, chmury i jeszcze raz chmury, także przelotne opady deszczu i burze przy poniedziałku w części regionu, przede wszystkim po wschodniej ścianie, ale od jutra dużo lepiej. 20 stopni nad morzem w Gdańsku, przez 25 w centrum w okolicach Warszawy i Łodzi i 28 na wschodzie w okolicach Białegostoku. Za to weekend burzowy i na pewno tropikalny.

0: To są wakacyjne bity, których potrzebujemy. To jest Calvin Harris i to jest How Deep Is Your Love. RMF Max cały czas z wami. A teraz zabieramy was w kosmos.
1: Bo to jest kosmiczna informacja, słuchajcie. Naukowcy odkryli w kosmosie cukier.
0: Cukier. I to jest w ogóle cukier, który podobno jest też w malinach.
1: Tak, bo to jest cząsteczka czterowęglowego cukru ketozowego. Na Ziemi występuje w malinach i podobno to też powstaje w lodach międzygwiazdowych.
0: Boże. Się robi coraz trudniejsze.
2: Coraz trudniejsze.
0: Ja mam wrażenie, po prostu jak kiedyś było dajesz malina, to ta malina tak dawała, że aż poszła do kosmosu. Ale Natalia ma inną hipotezę na temat jeszcze tych lodów międzygwiezdnych.
1: No tak, znaczy hipotezę. Ja mam problem, bo ja nie ogarniam nadal, co to jest tak do końca smak smurfowy, oprócz tego, że pyszny. A oni nam dorzucają teraz lody międzygwiazdowe?
0: Boże, ile problemów człowiek ma w życiu. I czemu nas tego na geografii nie nauczyli, powiedz mi?
1: Nie wiem.
0: Skandal absolutnie. Edukacja w powijakach. RMF Max.

0: Kład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
4: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
5: Takiej okazji nie da się przegapić! Teraz w MediaMarkt im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz! Nawet 8 tysięcy złotych rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: I po reklamie.

0: nad wodę.
1: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
2: RMF Max. Lato na maksa.
3: Lato na maksa!
4: Nadal oglądanie spadających gwiazd nie będzie nam dzisiaj pisane. Zachmurzenie duże z przejaśnieniami i całkowite oraz przelotne burze w większości kraju. W nocy możecie liczyć na spore opady deszczu, szczególnie w okolicach Oleśnicy, Podlasia czy też Warszawy. Jutro najcieplej będzie na wschodzie kraju, nawet do 28 stopni, za to z burzami, a na przyjemniejszą, lecz na pewno mniej tropikalną temperaturę będą mogli liczyć z kolei mieszkańcy Trójmiasta i Ustki. Tam po 20 stopni, za to bez większych opadów, aż do środy.
2: Hity na maksa.
3: Oj, ale ugotowaliśmy hity na maksa. Ale się będzie działo, ale będzie pięknie.
5: Kipią, zdejmij pokrywkę, bo wy kipią.
3: Będę dmuchać, słuchaj.
5: Teddy Swims zaraz będzie Mr. Know It All. A my się z Natalią nie możemy zgodzić, czy ludzie pamiętają mandarynę. Znaczy, ja myślę, że wielu ludzi nie pamięta mandaryny. Dajcie znać na Messengerze RMF Max. A tymczasem Teddy Swims w głośniku jest 2:19 i ty widziałaś, co mamy w playliście? Ja zapomniałem,
3: że... Ja to śpiewałam przed momentem.
5: Że taki klasyczek,
3: widzisz?
5: Tu dzisiaj usłyszeliśmy.
3: Widzisz?
5: Sydney Polak z PZ-em już za momencik.

0: Nie macie słońca za oknem? Nie ma problemu, RMF Max wam dołoży. Milky, Just The Way You Are i David Guetta w naprawdę smakowitym remiksie. Tak wam gramy w kanale nadawczym. 19.11 na zegarach.
1: Ludzie, słuchajcie. Wiśnia z mandaryną. Wrócili.
0: Wow.
1: Do siebie.
0: To jest rzecz, którą żyje cała Polska od tego weekendu. No jest na grubo, ale my postanowiliśmy zadać to jedno bardzo ważne pytanie. Kim są wiśnia i mandaryna?
1: I to jest pytanie do was, natomiast jest gwiazdka. Prosimy o tylko złe odpowiedzi na Messenger RMF Max, bo to jest pytanie, które wielu mogło sobie dziś zadać, więc musimy na nie odpowiedzieć najgorzej, jak tylko umiemy. Kim są wiśnia i mandaryna? Tylko złe odpowiedzi.
0: Ale nawet jeżeli odpowiedź poprawną znacie, to nas zaskoczcie tą złą, tą najgorszą, jaka wam przychodzi do głowy, najbardziej nieprawidłową, a te najciekawsze mają szansę na gadżety od RMF Max.
2: Świeżo, rześko, na gorąco. Wkręć się w lato. Lato na maksa.
1: No i wrzucamy jeszcze nowe dźwięki i odrobinę Szulca, bo lato bez dobrego bęgera od tego pana to nie jest prawdziwe lato. Better Times.

0: Harry Styles czasem śpiewa o różnych owocach, ale o wiśni i mandarynie jeszcze mu się nie udało, ale kto wie, może na kolejnej płycie coś dostaniemy. To by było piękne.
1: To by było naprawdę piękny crossover pomiędzy poszczególnymi światami tutaj w popkulturze, ale nie zdradzajmy za wiele, bo pytaliśmy przede wszystkim, kim są wiśnia i mandaryna, którzy według nagłówków, które dziś opanowały media, wrócili do siebie.
0: Prosiliśmy tylko o złe odpowiedzi, te najgorsze, te najbardziej do siebie niepasujące i na przykład dostaliśmy wiadomość, że wiśnia i mandaryna to jest rodzeństwo i prowadzą od lat 90. cukiernię w Gdańsku, tylko wiśnia często zmienia wspólników.
1: O co chodzi? Nie wiadomo. I właśnie o to chodzi, że nie wiadomo. Natomiast Rafał napisał, że to są pestaki.
0: No ja zapytałam się, że co?
1: Zapytaliśmy Rafała, co to są pestaki. Właśnie w tym momencie odpisał Rafał. Napisał, że pestak to taki rodzaj mandarynki.
0: Czy mandaryna i śliwka, ja nie wiem, ale miała być wiśnia.
1: Miała być wiśnia jeszcze, Rafał, no naprawdę,
0: czy
1: nadążaj.
0: Czy wiśnia też jest pestakiem?
1: Tylko złe odpowiedzi. Kim są wiśnia i mandaryna? Możecie pisać i zostawiać głosówki na Messengerze RMF Max.

0: Shakira i Burna Boy, cały czas mundialowo gramy w RMF Max, a teraz do Krzyśka taka prośba, daj, ten nowy mistrzowski flash sportowy.
1: Daj, ale sami powiedzcie, będzie się fajnie kojarzył ten numer z tym mundialem i z tym okresem.
2: Pewnie.
1: Dobry kawałek jest. Teraz już mniej muzycznie, sportowo, mistrzowski flash sportowy Krzysiek Chwaliński.
3: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
2: Półfinaliści piłkarskiego mundialu, czyli Argentyna, Francja, Hiszpania i Anglia, mogą się w sumie pochwalić 7 tytułami mistrzowskimi. Najbardziej utytułowana jest Argentyna. Trzykrotnie zdobyła miano najlepszej drużyny globu. Łącznie biało-błękitni grali w 6 finałach. Kolejny krok w obronie tytułu tym razem zrobią w środę w meczu z Anglią. A jutro o 21:00 pojedynek Francji z Hiszpanią. Trójkolorowi to wicemistrzowie świata sprzed 4 lat w Katarze. Drużyna z Hiszpanii to z kolei aktualni mistrzowie Europy. Kto ma większe szanse na finał?
4: Patrząc na formę obu drużyn, należy upatrywać zdecydowanego faworyta w Francji. No niemniej Hiszpania ma świetną linię obronną. Dotychczas straciła tylko jedną bramkę.
2: Podkreśla piłkarski ekspert Leszek Orłowski.
1: A ja w ogóle słyszałem,

0: Candidust, Zokaria w RMF Max. Kolejny numer, który można oczywiście sobie zapisać i jak kiedyś będziecie poza zasięgiem RMF Max, to na imprezie odpalić.
1: A teraz, jeżeli chodzi o rzeczy, które powinniście sobie zapisać, to wasze pomysły, kim są wiśnia i mandaryna, liczymy tylko na złe odpowiedzi, bo to jest temat, którym żyje cała Polska, a my postanowiliśmy się zabrać do tego od jakiejś innej strony i na przykład Dariusz nam napisał, że wiśnia i mandaryna to coś pomiędzy Marylą Rodowicz a Oskarem Simpsonem.
0: To jest coś pięknego w ogóle, prawda? To jest połączenie idealne, o które nikt nie prosił,
1: i
0: a jednak
1: celne.
0: Je dostaliśmy. Ach. Tak, tak, tak.
1: Piękne.
0: To są w ogóle owoce sezonowe. W zimie nikt o nich nie pamięta, a z Nowym Rokiem znowu sobie przypominamy. To też jest odpowiedź niby zła, a jednak poprawna.
1: Złoto usta, Arkadiusz, coś pięknego. Konrad z kolei nam napisał, że wiśnia i mandaryna to pseudonimy dwóch łobuzów, co kiedyś nabroiły na polskim rynku i odsiedzieli swoje, a teraz w ramach recydywy rozpoczynają kolejny epizod. No, no nie jest tak? No jest tak.
0: Tylko złe odpowiedzi. Zabawa, w której przychodzą odpowiedzi zarówno złe, jak i poprawne. Naraz. To jest fenomen socjologiczny. Prognoza pogody zaraz, a wy możecie oczywiście dalej słać złe odpowiedzi. Kim są wiśnia i mandaryna?
2: Reklama.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Pij zdrową wodę, to ważne. I pamiętaj, osoby starsze potrzebują wody jeszcze bardziej. Jej brak może odpowiadać za wiele dolegliwości. Daj organizmowi to, z czego się składa – wodę. Pij wodę regularnie i czuj się dobrze. Jakie są twoje powody do picia wody? Odpowiedz na rmfmax.pl i zgarnij 500 zł na zwiedzanie Małopolski i zapas niezwykłych wód Made in Małopolska. Szukaj wód ze znakiem Made in Małopolska. Tylko wody z Małopolski są tak bogate w składniki mineralne. Co trzecia butelka wody pochodzi właśnie z Małopolski, krainy wód. Pamiętaj, pochodzenie ma znaczenie.
6: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie mamy akcję na farby ścienne Beckers i Tikurila. Kup dwie dowolne farby, a trzecią najtańszą dostaniesz w prezencie. Miksuj jak chcesz farby ścienne, białe i kolorowe marek Beckers i Tikurila. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Marian,
8: a
7: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
8: Prawda, Barbara?
7: No.
8: A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
7: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
8: Wygodnie i za darmo.
7: No.
9: Teraz w

0: Oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. Tylko 9,99.
1: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

0: leżąco.
1: Na słodko.
0: Na długie wieczory. Zawsze na maksa. Lato na maksa.
2: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato na maksa!
3: Nadal oglądanie spadających gwiazd nie będzie nam dzisiaj pisane. Zachmurzenie duże z przejaśnieniami i całkowite oraz przelotne burze w większości kraju. W nocy możecie liczyć na spore opady deszczu, szczególnie w okolicach Oleśnicy, Podlasia czy też Warszawy. Jutro najcieplej będzie na wschodzie kraju, nawet do 28 stopni, za to z burzami, a na przyjemniejszą, lecz na pewno mniej tropikalną temperaturę będą mogli liczyć z kolei mieszkańcy Trójmiasta i Ustki. Tam po 20 stopni, za to bez większych opadów, aż do środy.

jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz

0: Takie rzeczy nie dzieją się często, ale w studiu RMF Max dwóch Shawnów Mendesów. Naraz muzycznie i Michał Siwek, taki trochę Shawn Mendes. Masz włosy bardzo podobne do niego.
1: O, dziękuję.
0: Naprawdę, podobnie ułożone.
1: Cały wieczór siedział przed lustrem.
0: I już zawsze będziesz tak układał włosy.
1: Dokładnie, tylko tak. I Natalia Kawałek o pięknym głosie, który jeszcze nie wiem do kogo jest podobny, ale...
2: Do mnie samej.
1: O właśnie.
0: Na przykład.
1: Dziękujemy pięknie za dziś. Do usłyszenia. To by był kanał nadawczy, a już teraz zapraszamy na Hobby Benz Extra.
0: Wszystko się zgadza. Max. Poniedziałek. Zróbmy wszystko w te wakacje, żeby jak najlepiej nam ten dzień jednak się kojarzył. I szczerze powiedziawszy, patrząc po ilości wydarzeń, które się dzieją w naszym kraju, to nie będzie wcale takie trudne. Kari Incińska, zapraszam Was na Tour de Club na antenie RMF Max. Strefy kibica. A to przecież już jutro w związku z meczem Francja-Hiszpania. No ciekawe starcie, które rozpocznie się o 21:00, a następnie w środę przecież jeszcze Anglia i Argentyna o tej samej porze. Także o 21:00. Strefy kibica. Rozsiane przecież po całym kraju, gdzie macie najbliżej zerknięcie w okolicach, bo zawsze jakoś tak dużo lepiej się kibicuje wspólnie niż samemu przed telewizorem. Co jeszcze? Strefa 57 zaprasza Was w najbliższą sobotę do Przytkowic na, uwaga, następujące koncerty. Kuban, Artur Rojek, Nosowska, która właśnie wróciła z nowymi singlami, Igo i Cortez. I pa, na to wydarzenie mamy dla Was bilety. Szukajcie ich na rmfmax.pl, a także nadsłuchujcie uważnie programu Lato na Maxa od 9:00.
3: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: tygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: Well, well, welcome!
2: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
3: Pazura, co ty nam robisz?
2: LOL, kto się śmieje ostatni. 4. sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
4: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny, drobiowo-wieprzowy XXL Peacock. Tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. A Pepsi tylko 7,69 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: Na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Borówki amerykańskie 400 gramów, 11,99 za opakowanie. A do tego pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: I po reklamie.

0: dzień pełen słońca.
1: Jak gofry z bitą śmietaną.
0: Jak wieczór na rolkach.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato na maksa!
4: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
5: To mistrzowski flesz sportowy RMF Max, Krzysiek Chwaliński. Zapraszam. Jutro pierwszy półfinał piłkarskich mistrzostw świata. Francja zmierzy się z Hiszpanią. To spotkanie rozpocznie się o 21:00. Tylko dwa mecze dzielą francuskiego trenera Didier Deschampsa od trzeciego w karierze tytułu mistrza świata. W roku 1998 poprowadził reprezentację do zwycięstwa Francji jako piłkarz. W 2018 roku w roli trenera. Jutro 57-letni szkoleniowiec może po raz trzeci z rzędu awansować do finału mundialu. Już wiadomo, że po tych mistrzostwach odda stery kadry. Hiszpania zdobyła tytuł w roku 2010 w RPA, w 1950 La Furia Roja zajęła czwarte miejsce. Teraz trzeci raz wystąpi w półfinale. To teraz jeszcze tenis. Iga Świątek niestety spadła w rankingu WTA na 8 miejsce. Do tej pory zajmowała trzecią lokatę. Liderką tabeli nadal Białorusinka Arina Sabalenka.
4: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
6: Hej, cześć, witajcie na wakacjach. To znaczy ja tutaj nie mam wolnego, ale z wielką przyjemnością pogram wam wakacyjne hity. Przemek Grabowski w RMF Max, wieczorowo w poniedziałek 13 lipca. Jeszcze sporo tych wakacyjnych dni przed nami, no to sprawdzamy, które hiciory rządzą w trakcie tego lata na maksa. Będą też bardzo ciekawe muzyczne nowości i premiery, a zestawienie otwierają dzisiaj Gips, Kukon i Jonatan. Ty masz. RMF Max.
3: Numer 10.

0: na rower na ognisko. Nasza mega nowość tego tygodnia w RMF Max. DJ Levi i Hali Abadi czekają na wasze głosy pod rmfmax.pl dla produkcji Undone. Może jutro, już w zestawieniu, już swoje miejsce na liście Hot Bands ma Axwell, który wraca do swoich muzycznych korzeni w numerze Whatever Turn You On. I rzeczywiście ten numer bardzo nas kręci. Dzisiaj miejsce 9.
1: Sponsorem Hot Bands jest producent wysoko zmineralizowanej, naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.

Chciałam ciebie więcej. Roxy z taką energią, z White'em. Dzisiaj 8 na liście Hot Bands. A teraz jeszcze więcej nowości na wakacje z RMF Max. Bauza na pewno kojarzycie. Może jeszcze macie w ulubionych ich wielki hicior, czyli Magnetic, ale tygodnie lecą, a oni proponują nam coś nowego. No w końcu The Bauza. Warto ich śledzić i mam nadzieję, że się przekonacie, żeby zagłosować teraz na rmfmax.pl. Nasza kolejna nowość. The Bauza w numerze I Wanna.

0: Nie po raz pierwszy i pewnie nie po raz ostatni razem Bibi Rexa i David Guetta, Ser Girls, to siódemka. David Guetta w trakcie tego lata robi też bardzo ciekawy remiks. Zremiksował już prawie wszystko, jeśli chodzi o klasyki, ale jest jeszcze jeden numer, którego nie dotykał, nie zremiksował, wciąż na przerobienie przez Davida. Czeka Coco Jumbo, jajajej, i do przodu. Może doczekamy się, jak nie w trakcie tych wakacji, to może za rok. Zostańcie z RMF Max, za chwilę sprawdzamy, gdzie ląduje tegoroczne męskie granie. Będzie też kolejna taneczna nowość, tym razem od chłopaków ze Switch Disco.
1: Sponsorem Hop Benz jest producent wysoko zmineralizowanej, naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
5: A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
6: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
8: No szarp te palmy i będziesz mieć kokosy.
9: Super! Ekstra! Wygrywasz 1000 złotych!
10: Ale fajnie, bardzo się cieszę.
8: Kasa te palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
11: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
12: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
13: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
12: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
13: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Ale duża.
14: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
12: To co?
14: To do Media Expert.
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
16: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
17: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
18: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
19: I po reklamie.

Chłopaki ze Switch Disco wracają. Premiera ostatnich dni w RMF Max. Nasza taneczna nowość, Voices. Zaczynali od coverów, remixów. Początkowo grali tylko klasyki, ale teraz robią już całkowicie nowe produkcje. Mają talent i polecam wam ich sety. I czekam na wasze głosy na rmfmax.pl. Otwieramy pierwszą piątkę. Tutaj numer, który niedawno był taneczną jedynką i to na całym świecie. Hurzel ma taki sukces w trakcie tego lata. Hurzel ponownie z Ultra na T. Moving to the Sun.

jeszcze nie ma jakich imprez. W festiwali EDM dla chłopaków z Teksasu. Takiego festiwalu, na który można podjechać na koniu, bo tu był taki właśnie klimat takiego trochę Teksasu, trochę dzikiego zachodu, ale tanecznie. Yearbox i jego kolejna nowość Babylon. Wyobraźcie sobie, graba podjeżdża na listę Hot Bands na koniu. By się działo. Teraz Bledka, która otwiera nam dzisiaj już pierwszą trójkę. Tańcz!

Minęło 13 lat i historia się powtarza. Alesso zrobił ponownie numer z One Republic, In Your Eyes. Pięknie to leci. Czekają na wasze głosy na rmfmax.pl, a w 2013 pokazali przecież niezapomniane If I Lose Myself. Muszę wam powiedzieć, że do dzisiaj to nawet mam ciarki, jak słucham tej produkcji. Dzięki za wszystkie głosy, za obecność. Za kilka minut startujemy. Wakacyjne Max Party, DJ Puncha już jest. Będziemy tańczyć, będziemy miksować, a na miejscu pierwszym dzisiaj no też taneczna petarda przecież ostatnich tygodni i miesięcy. Chłopaki z Holandii, czyli duet Anada, wraca na szczyt zestawienia. Nasza jedynka jeszcze raz. Talk to you. RMF Max. RMF Max. One. One. One. One.

0: poznać po jednej nutce, prawda? No jak nie, jak tak? Powrót na miejsce pierwsze listy Hobbent, a na pewno może Talk to You. Zostańcie z RMF Max, za chwilę zaczynamy nasze Max Party na wakacjach. Teraz sprawdzimy, gdzie jeszcze warto wyjść.
1: Początek tygodnia. Czy można jeszcze lepiej rozpocząć nowy tydzień w wakacje? Można, słuchając RMF Max. Kari Incińska, zapraszam Was na Tour de Club na antenie RMF Max. Zaczynamy od stref kibica. A to przecież już jutro, w związku z meczem Francja-Hiszpania. No ciekawe starcie, które rozpocznie się o 21:00, a następnie w środę przecież jeszcze Anglia i Argentyna o tej samej porze. Także o 21:00. Strefy kibica, rozsiane przecież po całym kraju, gdzie macie najbliżej zerknięcie w okolicach, bo zawsze jakoś tak dużo lepiej się kibicuje wspólnie niż samemu przed telewizorem. Co jeszcze? Strefa 57 zaprasza Was w najbliższą sobotę do Przytkowic na, uwaga, następujące koncerty. Kuban, Artur Rojek, Nosowska, która właśnie wróciła z nowymi singlami, Igo i Cortez. I ba, na to wydarzenie mamy dla Was bilety. Szukajcie ich na rmfmax.pl, a także nadsłuchujcie uważnie programu Lato na Maxa. Codziennie w RMF Max od 9:00.
2: Reklama.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
10: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3+1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
12: Jak okazję na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
13: Król Itaki wraca do domu. Nikt nie stanie na jego drodze. Nawet bogowie. Epicka opowieść Homera w wizjonerskiej ekranizacji reżysera Oppenheimera Christophera Nolana. W rolach głównych Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson. Odyseja od 17 lipca. Tylko w kinach.

0: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
4: I po reklamie.

Krzysiek Chwaliński. Zapraszam na kolejny mistrzowski flash sportowy w RMF Max. Dokładnie za 24 godziny w pierwszym półfinale piłkarskich Mistrzostw Świata 2026 spotkają się Francja i Hiszpania. Trójkolorowi dotarli do 4 z 7 ostatnich finałów mistrzostw, zdobywając trofeum w 1998 i w 2018 roku. Na drodze do zdobycia kolejnego trofeum stanie tym razem rozpędzona drużyna Hiszpanii, czyli aktualni mistrzowie Europy. Z całą pewnością będzie to emocjonujące spotkanie. Robert Lewandowski jutro po raz pierwszy podczas klubowego treningu zaprezentuje się jako zawodnik Chicago Fire. Wystąpi też na konferencji prasowej razem z trenerem zespołu Gregiem Berhalterem. A na koniec jeszcze dość kontrowersyjna wiadomość. Rosyjscy sportowcy wracają do międzynarodowej rywalizacji w kolejnej dyscyplinie sportu, w tenisie stołowym. MKO podjął decyzję o tymczasowym odwieszeniu Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego. Jednak nawet po dopuszczeniu do startów Rosjan nadal nie będą oni mogli startować pod swoją flagą i hymnem.

dobrze wleciało, taki klasyk od ATB, ale dzisiaj w remiksie Mikro Ecstasy. Obiecujemy, że będzie dużo takiej nuty w poniedziałek wieczorem na wakacjach. Fajnie, że jesteście z nami. Witajcie po 21. Przemek Grabowski na mikrofonie, no i miksujące tylko imprezowe bity w trakcie tego lata DJ Pancha do północy razem ze mną. Pancha, czyli Piotrek Świderski. No to czym otworzymy kolejny set? Może modelkami? Co wy na to? No bo przecież one rządzą na scenie wciąż. Chyba, że to

0: Leciał tutaj dobry beat, ale w remiksie, którego może jeszcze nie słyszeliście. Odświeżona petarda, kiedyś jedynka na liście Hot Bands, Morandi i Save Me. Zostańcie z RMF Max, bo wróci tutaj król imprez Calvin Harris. Pewnie już marzy o tym, żeby wrócić do Polski, bo bardzo mu się podobało na festiwalu Open Air. Dał naprawdę świetny występ. Powiemy wam też, gdzie będzie nasza impreza w tym tygodniu, a to będzie w dwóch miejscach. Wszyscy jesteście zaproszeni.
1: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: No szarp te palme i będziesz mieć kokosy.
5: Super! Ekstra! Wygrywasz 1000 zł!
6: Ale fajnie, bardzo się cieszę.
4: Kasa te palma. Wygraj 15 000 zł lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
8: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
9: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
10: I po reklamie.

Taylor Swift, ale w remiksie od chłopaków z Chainsmokers. Taylor Swift i Travis Kelce teraz oczywiście na swoim miesiącu miodowym. Ciekawe, gdzie pojechali. Może Bahamy, może Hawaje. No, raczej do Sopotu nie przyjechali. Już byśmy o tym wiedzieli. A teraz zaproszenie na nasze imprezy. Słuchajcie, Lato do Maxa. Muzyczna zabawa z RMF Max. W ten weekend w dwóch miejscach. Bo przecież będziemy w piątek i w sobotę w Gogolinie, a w sobotę będziemy w Łodzi. Będzie się działo, będzie zabawa. Kto będzie na scenie? Przypomnimy wam jeszcze dzisiaj wieczorem. A kto teraz na naszej muzycznej scenie? Tutaj James Young.

Mornito! Fajne, nowośne wakacje, to Ina zamyka nasz kolejny set. W poniedziałek w Max Party, a ja czekam, czekam. Dzisiaj nie dotarła żadna kartka pocztowa. Jutro przychodzi do nas listonosz. Kto wyśle zwykłą kartkę do graby, to będzie dedykacja, obiecuję, bo co się okazuje, robimy setki, tysiące zdjęć na smartfonach, ale wciąż klasyczne pocztówki są dość popularne, w szczególności właśnie jako pamiątka z wakacji. Nawet jeżeli nigdzie nie wyjeżdżasz, to napisz, polisz znaczek i wyślij do RMF Max. Dla wszystkich, którzy jutro wybiorą się na pocztę, ten kawałek w Max Party dzisiaj. Icona Pop i niezapomniane I Love It.

0: Do tego lubimy tańczyć, nie możemy przestać. To pauza w numerze Magnetic. Ciekawe, do czego się będzie tańczyło na kolejnym weselu Michała Wiśniewskiego. No cała Polska już chyba wie, chyba słyszeliście, że Michał i Mandaryna to wiecie ponownie razem. Ciekawe, czy będzie jakieś takie wielkie, głośne wesele. A jeżeli tak, to kto na nim zagra? Może DJ Panczak, który tutaj miksuje dzisiaj wieczorem, też będzie miał okazję zagrać. No przynajmniej na poprawinach. Zostańcie z RMF Max. Wracamy za chwilę na nasze wakacyjne Max Party. Czy są z nami fani Sentino? No to dobrze, bo będzie. Kto lubi, kto czeka, kto zna cały tekst Casablanki.
1: Poniedziałek. Zróbmy wszystko w te wakacje, żeby jak najlepiej nam ten dzień jednak się kojarzył. I szczerze powiedziawszy, patrząc po ilości wydarzeń, które się dzieją w naszym kraju, to nie będzie wcale takie trudne. Kari Jęcińska, zapraszam Was na Tour de Club na antenie RMF Max. Strefy kibica. A to przecież już jutro w związku z meczem Francja-Hiszpania. No ciekawe starcie, które rozpocznie się o 21:00, a następnie w środę przecież jeszcze Anglia i Argentyna o tej samej porze. Także o 21:00. Strefy kibica. Rozsiane przecież po całym kraju, gdzie macie najbliżej zerknięcie w okolicach, bo zawsze jakoś tak dużo lepiej się kibicuje wspólnie niż samemu przed telewizorem. Co jeszcze? Strefa 57 zaprasza Was w najbliższą sobotę do Przytkowic na, uwaga, następujące koncerty. Kuban, Artur Rojek, Nosowska, która właśnie wróciła z nowymi singlami, Igo i Cortez. I pa, na to wydarzenie mamy dla Was bilety. Szukajcie ich na rmfmax.pl, a także nadsłuchujcie uważnie programu Lato na Maxa od 9:00.
2: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
4: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.
6: Teraz w

0: No szarf te palme i będziesz mieć kokosy.
1: Super! Ekstra! Wygrywasz 1000 złotych!
2: Ale fajnie, bardzo się cieszę.
0: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
3: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno, a później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
4: Weź Ibuprom Zatoki.
3: Ibuprom Zatoki?
4: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
3: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu zapobiegania objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból, niedorozność, zatok obok nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorozność, zatok nosa przebiegający w bóle, będących konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowi.
7: I po reklamie.
8: Nad morze! Zawsze na maksa. Lato na maksa.
0: RMF Max. Lato na maksa.
8: Lato na maksa.

Nasza kolejna nowość na wakacje. Dennis Lloyd i Robin Schulz zrobili właśnie taką petardę, Young Right Now. Witajcie po 22. Mamy tutaj tylko muzyczne petardy na wakacjach. To jest nasze Max Party, Przemek Grabowski i DJ Pancha. I teraz jeden z ulubionych wykonawców Panczy tak bardzo chciał już godzinę temu zagrać Sentino. No i proszę bardzo, leci Sentino z pozdrowieniem od DJ-a Panczy, który miksuje imprezowe bity Casablanca. No to Pancha, zrób sobie głośniej i posłuchaj, jak Sentino tutaj śpiewa, rapuje i nawija.

Kiedyś gdzieś, że Ava Max to taka nowa Lady Gaga. Nie, to jest po prostu Ava Max, ma swój styl, ma swoją muzykę, tutaj Kings and Queens, ale w remiksie, którego może jeszcze nie słyszeliście, Cosmic Dawn, takie petardy mamy dla was, no to teraz dla porównania. Lady Gaga w naszym kolejnym secie. Czy Lady Gaga jest jak Ava Max? No nie, niekoniecznie. Lady Gaga też w remiksie. Alejandro. Czeka też Swedish House Mafia i Wait So Long, zróbcie głośniej, to jest RMF.

Dawid Podsiadło czeka na wasze głosy na liście Hobbensy. Za chwilę sprawdzimy kolejną nowość. Z pozdrowieniem dla wszystkich, którzy mają akurat wolne. Słuchają nas może na balkonie. Jutro nie muszą niczego robić. Gratulacje, gratulacje. Możecie tam na balkonie sobie potańczyć. No i uśmiechajcie się na wakacjach. Mam nadzieję, że uśmiechacie się więcej, bo co się okazuje, wszyscy generalnie uśmiechamy się więcej właśnie podczas urlopów, bo częściej nawiązujemy kontakt wzrokowy i spontanicznie się uśmiechamy. Wiadomo, wakacyjny uśmiech jest wyjątkowo zaraźliwy. No to uśmiechamy się, bo mamy dla was kolejną nowość. Kid Laroi i Kelani, Verne of Max i ich Girls.

House Music All Night Long. Na pewno cały wieczór long, no na pewno będzie dużo jeszcze takiego bitu. Another I Talk To You to dzisiejsza jedynka na liście Hot Bands. Wrócili po wielu tygodniach na szczyt zestawienia. Czy utrzymają swoją jedynkę? Do wtorku. Zobaczymy, głosujecie, sprawdzajcie nowości pod rmfmax.pl. Nasz kolejny set w Max Party otwiera Rita Ora, jej Anywhere na wakacjach, ale w remiksie, który zrobił Charlie Lane.

Nasza kolejna polska nowość, którą polecamy wam na wakacje. Fuka i Liwka, Enklawa chcą więcej. No i chcą więcej też głosów na liście Hot Bands, to na pewno. rmfmax.pl. A my tańczymy dalej w naszym kolejnym secie w Max Party. Calvin Harris i Dua Lipa spotkali się kiedyś w One Kiss, ale będą też na mikrofonie razem Mata Kebo i Malik Montana. Kto czeka na papugę, to przed wami.

Christian Marci. To The Colors. Witajcie po 23 przy poniedziałku. W wakacje wiadomo, wczesna to godzina. Dopiero się rozkręcamy, tańczymy dalej. Przemek Grabowski i DJ Pancha. To jest nasze wakacyjne Max Party. I teraz numer, którego pewnie też słuchacie na wakacjach. Mata Kebonafide, Malik Montana, który tutaj wypada najlepiej. Papuga otwiera nasz kolejny set.

te sprawy zaszły za daleko. Cały ten kraj chce ci zabrać mamonę i zgarnąć banknoty zielone jak gecko. Wyłączam telefon. Na poczcie mam kolejny pozew. Znów jakaś pierwsza. Chcę stanąć na drodze, się dowiem za chwilę, że zabiłem morze martwe. Boże straszne, dzwoni papuga i wszystko jest jasne. Robię jak chcę, kim jest mój adwokat, skoro jestem diabłem. Ja nic już tu nie mogę stracić, skoro nawet gwiazda chce puścić bez gaci mnie. Smacznej maczy, potwierdzaczy.

Ready for Your Love. Świetnie to zremiksował Felix Jen dla Sophie Ellis Baxter. Teraz w Max Party wiadomość na grilla. Kto się szykuje? Może w weekend będzie znowu grillowanie? Już wiadomo, dlaczego jedzenie na powietrzu smakuje nam lepiej. No wiadomo, że grilla to raczej w mieszkaniu sobie nie zrobisz. Badania pokazują, że to właśnie otoczenie wpływa na odbiór smaku, dlatego jedzenie podczas pikniku na przykład wydaje się bardziej aromatyczne, w szczególności taka aromatyczna kaszaneczka z grilla. No tak na zewnątrz to zawsze człowiek zje więcej. I jedną, i może drugą, i może trzecią. No trzeba się po prostu powstrzymywać. Dla głodnych męskie granie orkiestra 2026 w Max Party.

Ale klasyk nam tutaj wjechał w poniedziałek w Max Party. Kto pamięta, kto tańczy? Alice DJ i słynne Better of Alone. A teraz sprawdzamy line-up naszej kolejnej wakacyjnej imprezy. Słuchajcie, piątek.

Nasza kolejna taneczna nowość na wakacjach, Moonlight i Fordo w numerze Alabama 10, zaproszeniem na nasze imprezy w ten weekend. Lato na maksa. W weekend będziemy w Gogolinie, w piątek i w sobotę, ale w sobotę rozstawiamy także drugą muzyczną scenę w Łodzi i tam, słuchajcie, ale się będzie działo, bo zaśpiewa pięknie Edyta Górniak. Będzie także nasza Ola Bieniarz z DJ-skim setem z hitami z RMF Max, ale będzie także on. Z Kolim będzie w Łodzi, szczegóły na rmfmax.pl.

A jak nazywa się taka rozpędzona muzyka? No ludzie mówią, że to takie White Girls Techno. Techno dla dziewczynek. Jak zwał, tak zwał. My tutaj latamy przy tej nowości. Lumix, który jest już na liście Hobbence, Self Aware. I właśnie w takim tempie kończymy poniedziałkowe wydanie Max Party. Znowu za szybko zleciało, ale spokojnie. Wracamy tutaj także jutro, wtorek na wakacjach. Startujemy miksowanie od 21. Dzięki za dzisiaj. Przemek Grabowski i miksujący DJ Pancha też się kłania. Miłej nocy. Słyszymy się już jutro. Cześć. Yeah.

is my best.

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem chwila.